0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić to aż na koniec. To już

0: Magnetyzm definiowany muzyką jest tu w RMF Max. Przyciąga was do głośnika. Mam nadzieję, że będziecie czuli poranną energię, tę, którą my czujemy teraz. Czujemy?
1: Tak.
0: Tak, tak, dobrze.
1: Oczywiście.
0: Obudziłem Aśkę.
1: Ja się zastanowiłam, bo właśnie sobie uświadomiłam, że to jest ostatni tydzień lipca, się zaczyna teraz.
0: Jest jakaś rączka, za którą mam chwycić?
2: RMF Max.
1: Tak, ta z napisem katapulta.

0: Mamy dużo nowości w RMF Max i będziemy je grać o poranku specjalnie dla was. White 2115 i to coś zagrało przed momentem.
1: Mamy upały, to na razie w prognozach. Nie mamy lodówki dla ludzi.
0: A kto ma?
1: Japończycy mają. Taki przeciwupalny wynalazek, tam też jest gorąco, tylko to jest taka nowość w kategorii lodówka dla ludzi, że nie wchodzisz do środka, tylko nosisz tę lodówkę z sobą, jest ci chłodniej. Dobrze, że ma kółka.

0: Lato na Maxa razem z wami, Avicii występuje w RMF Max. Mamy najlepszą playlistę na wszystkie poranne wyzwania. Za chwilę szósta.
1: Bilety na pociąg będą taniej.
0: O, super.
1: Ale tylko dla psa.
0: Hał, hał.
1: Pozmieniał się cennik i pies teraz pojedzie w tej samej cenie co walizka.
0: O, a kiedyś było inaczej.
1: Tak, kiedyś pies był droższy.
0: Droższy, tak, a walizka jeździła taniej. To jest dobra zmiana, to jest dobra wiadomość, żeby ludzi nie kusiło, żeby w torbie wozić psa.

0: Pogoda spod znaku Denzela. Jest pompa. Znaczy przynajmniej w prognozach tak wygląda, że jest pompa troszeczkę.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: 12 minut po godzinie 6. Zróbcie sobie poranną kawkę. Będzie 1-1. My kawka, wy kawka. Wy dobry nastrój, my dobry nastrój. A pogoda wiadomo,
2: no
0: trochę gorzej. No
2: dzisiaj
0: zrobić?
2: Uwaga na pogodę, bo są ostrzeżenia dla większości kraju. Będzie burzowo, będzie deszczowo, będzie znacząco chłodniej, ale tylko dzisiaj. Od jutra wszystko wróci do letniej normy i z każdym kolejnym dniem coraz cieplej.
0: I Asia, to mi się bardzo podoba, że ty tak potrafisz o tych takich trudnych sprawach kończących się na i owo powiedzieć burzowo,
2: tak.
0: Deszczowo i owo.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Na muzycznie ślicznie, wiadomo.

0: Faruko w RMF Max. Powinieneś nazywać Anna albo Krzysztof, bo nastrój był taki, jak imieniny w ten weekend. O, Faruko wcale nie, to był Krzysztof i Anna. 19 minut po godzinie 6. Słuchajcie, poranka RMF Max. Witajcie na pokładzie. Fajnie, że jesteśmy razem.
1: I Krzysztof i Anna, ale nie tylko, mogą potrzebować w poniedziałkowy poranek trochę wsparcia od Maxa.
0: Och,
1: z czym się dzisiaj mierzycie? Za co mamy trzymać kciuki? W czym wam dopingować? W czym was motywować? To wszystko możecie nagrać na głosóweczkę i wrzucić nam na naszego messengera RMF Max.
0: Żeby mi guziki od stołu nie odpadały, bo mi właśnie...
1: Odpadł nie.
0: Jeden. Mi odpadł, ale zostało jeszcze 423. Zaraz stosowna informacja.
1: Pochamuj swój palec.
0: Na socialach pojawi się, a wasze głosóweczki niech wjeżdżają na naszego messengera. W czym was dzisiaj wspieramy?
2: Max.
0: Od samego rana.

0: Dzięki Harry, dzięki tobie to nie jest zwykły poranek, taki piękny poranek, to jest przystojny poranek jak Harry Styles normalnie. Taki jest.
1: Jakubek i Asia Meus.
0: Powiedz jeszcze, dla kogo to zrobiłem?
2: Wiem,
0: dla ciebie i Elwiry. Elwira jest w ekipie Maxa. Elwira nagrała głosóweczkę. Elwira potrzebuje poniedziałkowego wsparcia.
3: Ja dzisiaj jako jedyna z domu wychodzę rano, wstaję, idę do pracy. Cała reszta rodziny śpi, więc wspierajcie mnie w tym, żebym w połowie drogi nie zawróciła i nie dołączyła do nich, przysypiając.
4: Zawróciła?
3: Poranek.
4: Proszę się, Elwira, najgorzej jak zaśniesz, nie? Ale mam coś, co nawet jak człowiek idzie o 6.36, a teraz jest 6.36, ze śmieciami, uczyni jego misję jeszcze bardziej istotną.
2: No.
1: Słuchaj. Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Trzymasz to wiadro, ten kubeł.
2: Worek.
0: Modlisz się, żeby worek ci się nie rozerwał.
2: Tak.
0: Wreszcie wyciągnęłaś worek. Modlisz się, żeby ci nie spadło na klatce. Mamy do tego odpowiednią muzyczną aurę. To jest misja. To jest coś więcej niż po prostu wyprawa. To jest coś więcej niż zdążyć przed śmieciarką, zanim przyjadą odebrać zmieszane. To jest życie. RMF Max nie ocenia. RMF Max rozumie. Alan Walker i Ava Max zrobili rewelacyjny numer właśnie w tej sprawie.

0: Reckless i Bebe Rexha, New Religion. To są hity na maksa, to jest lato na maksa, to jest 6:42.
1: I wszystkie hity nie tylko na maksa macie u nas. No. Hit rekrutacji tegorocznej do liceum i na studia, już gdzie, jest podsumowanie.
0: Gdzie chcemy iść na studia i gdzie chcemy iść do liceum?
1: Wszystkie kierunki około medyczne.
0: Medyczne? Naprawdę? Ale ludzie, przecież słuchajcie, jak skończycie te studia za 6 lat, to... Lekarze już nie będą tyle zarabiać, dajcie spokój, hej. Ojciec wam nie powie, matka wam nie powie, RMF Max, poranna ekipa wam powie.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilogramy na osobę, a polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie złoty 29. Kaufland!
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
9: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
10: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
8: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Biedronka.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
2: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max.
7: Lato na maksa.
8: Lato na maksa.

0: To dla wszystkich tych, którzy razem z nami spędzają poranki. Dzięki, że jesteście. 8 minut przed 7. Jesteś tu.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
2: No i znowu głośno o wieczorze kawalerskim.
0: Znowu. O panieńskim ostatnio
2: było. No to teraz dla równowagi chłopaki też coś nawywijali.
0: O, super.
2: Koledzy pana młodego wymyślili taką inscenizację, że go transportowali do samolotu jak więźnia. No. Oni naokoło...
0: Kajdanki, kamizelki,
2: tak, i oni w tych wszystkich strojach. No i jeden z tych eskortujących kolegów pana młodego nagle krzyknął, że ma materiał wybuchowy w plecaku. I Straż Graniczna pana zawinęła i pan nie poleciał na kawalerski.
0: O kurczę. Pozostali polecieli.
2: Pozostali, tak.
0: To tak, bo czasy są takie, że z materiałem wybuchowym, bo on tak powiedział,
2: tak,
0: nie,
2: że ma
0: materiał wybuchowy, to z materiałem wybuchowym to sobie można polecieć najwyżej dronem, nie? A to...

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G to 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: If you love me, let me heal.
5: Na zegarach 7 w RMF Max czas na najnowsze informacje we Fleszu. Anka Kiemestowicz, zapraszam. Po poranku sprawdzamy aktualną sytuację na drogach. Są utrudnienia na dolnośląskim odcinku A4 między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. Osobówka najechała na bariery. Zablokowany jest lewy pas na Wrocław. Możliwe są też jeszcze utrudnienia na Lubelszczyźnie po porannym wypadku osobówki, która wypadła z jezdni i uderzyła w słup. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Przytoczno na trasie Moszczanka-Kock. To krajowa 48. Na czas pracy służb droga została zablokowana.
3: To jest RMF Max.
5: Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy, którzy nie są już w PiS-ie, mają w tym tygodniu stworzyć nowy klub w Sejmie. Wniosek w tej sprawie może trafić do marszałka w środę, bo dopiero jutro Komitet Polityczny PiS-u ma zatwierdzić decyzję o odejściu części polityków.
6: Wówczas członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus będą mogli złożyć w Sejmie odpowiednie dokumenty.
7: Ja nie wykluczam oczywiście takiego wniosku. Będziemy o tym pewnie we wtorek rozmawiać. Wydaje się to całkiem naturalne, dlatego że w parlamencie działa się w ramach klubów parlamentarnych.
6: Powiedział mi europoseł Piotr Müller. Te decyzje to nie tylko zmiana, która dotknie PiS, ale też koalicję rządową.
8: Klub PiSu spada na drugie miejsce. Klub koalicji jest na pierwszym miejscu. Przejmuje salę lustrzaną. Zmiany będą w komisjach, zmiany będą w prezydiach komisji. To jest wielka operacja.
6: Powiedział mi Dariusz Wieczorek z Lewicy. Jeśli Mateusz Morawiecki powoła nowy klub, który będzie liczył 40 parlamentarzystów, stanie się on trzecią siłą polityczną w Sejmie.
5: Tyle Kacper Wróblewski. Policjanci zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych w Józefowie na Mazowszu. Znaleźli w nim przede wszystkim mefedron. Zatrzymano jedną osobę, to 25-letni obywatel Mołdawii, który był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. 175 tysięcy osób w Hiszpanii ewakuowanych lub z zakazem opuszczania domów. Powodem są szalejące tam pożary. Płoną przede wszystkim lasy i nieużytki rolne. Najtrudniej jest w tej chwili wokół Madrytu.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: 82. rajd Polski i jego fińsko-polskie podium. Na początek Flesza Sportowego. Pierwszy był Fin Teemu Suninen. Drugie miejsce wywalczył Jakub Matulka. Trzecie miejsce zajęła załoga Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk. A teraz piłkarska ekstraklasa.
9: 4 lata oczekiwania na ekstraklasę i zwycięstwo w pierwszym meczu nowego sezonu. Wisła Kraków wygrała u siebie z GKS-em Katowice 2-1. Cenne punkty z Częstochowy wywiozła Wisła Płock. To było wyjazdowe zwycięstwo nad Rakowem 2-1. Raków stracił pierwszą bramkę w pierwszej połowie, drugiego gola w drugiej. No i dopiero wtedy się obudził. W Łodzi remis Widzewa z Motorem Lublin 2-2.
5: Tyle, Patryk Serwański. Więcej sportu u nas za godzinę.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sporo chmur ma dzisiaj pojawiać się nad większością regionów kraju, ale to zachmurzenie będzie zmienne. Trzeba spodziewać się opadów deszczu. Miejscami będą też burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Ale z drugiej strony, od zachodu mają nadchodzić do nas coraz większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach dzisiaj w tych najcieplejszych godzinach dnia od około 20 stopni na północy do mniej więcej 24 na południowym wschodzie kraju.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Jutro z pogodą zdecydowanie lepiej, a u nas lecą numery jak na najbardziej słoneczny poniedziałek świata.

0: Tak brzmi świat, który jest na wakacjach. Katy Perry, 10 minut po godzinie 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Asia Meus ze swojej wieży pozdrawia wszystkich słuchaczy RMF Max.
3: Rzuca, tak, Irek mnie tam zamknął.
0: Rzuca w... Nie, absolutnie nie. Ojciec się tam zamknął. Powiedział, że tylko rycerz się musi pojawić pod twoją wieżą i dopiero wtedy, wyrzuciwszy warkocz z okna, ktoś tam może wejść na czwarte piętro.
3: Tak było, nie kłamie.
0: Słuchajcie, polscy rycerze, mistrzami świata w walkach rycerskich 10
3: wow,
0: na 10.
3: Brawo!
0: Pewnie, że brawo.
3: Polski sukces,
0: pewnie,
3: lubimy polskie sukcesy.
0: Pokonaliśmy w finale Francję, nasze miecze, puf, puf, 10 chłopa w zbrojach walczą. No piękna sprawa.
3: Ja nie jestem zaskoczona.
0: Brawo.
3: No, kiedyś krzyżacy, teraz templariusze. Wszystko się zgadza.
0: Czy to są zawody sportowe, to tam templariusz, to mu tak mówią na te miecze, których używają, że to jest templariusz, bo jest taki niezaostrzony, nie?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: takie numery w RMF Max, które kochamy od zawsze i kochać będziemy na zawsze. To jest właśnie jeden z nich.
1: Forever and ever, Kylie, akcent, rewelacja. 20 minut po godzinie 7. Chodźcie po wakacyjną energię lata na Maxa. Chodźcie po pieniądze. Wszystkie pieniądze świata. Tak nazywa się zabawa, w której do wygrania 300 stóweczki.
0: 300 stóweczki polskich złotych dodajmy we wszystkich pieniądzach świata. Zgłaszamy się do zabawy bardzo prosto. Co dobrego dzisiaj zjedliście na śniadanie?
1: O, proszę bardzo, można zostać gastroinfluencerem. Ja przepraszam, tylko witaminki zjadłem i to jeszcze takie nie, że warzywka, tylko... Tylko już w dropsach.
0: Co dobrego zjedliście albo macie w planach zjeść, piszecie SMS-owo pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów. Pewnie. A 300 do wzięcia za chwilę.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ten dzień leci, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
9: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Wczorajsze ziemniaczki i tort urodzinowy.
1: No, pycha. Owsianka z borówkami i bułka z masłem.
0: Ale fajnie. I na to wchodzi Dawid i mówi: wszystko, co jedliście dzisiaj na śniadanie, super, ale nic nie pobije mojego pierwszego posiłku. Cześć, Dawid, siemano rano. Halo, no czale, ale mnie przestraszyłeś, że zniknąłeś, Jezu.
1: Dawid, co dobrego było jedzone dzisiaj?
0: Ty się dobrze odżywiasz.
2: Kabanosik,
0: a gdzie go zjadłeś, powiedz?
2: Cztery.
0: A i przynajmniej cztery to ilość, a miejsce, w którym jadłeś tego kabanosa, to...
2: Za Warszawą. Ojej. Na jakiejś mopie, nie pamiętam.
0: Na mopie, miejsce obsługi pasażera. A. Lecisz na jakieś egzotyczne wakacje, czy po prostu do roboty?
2: Jedziemy nad morze z rodzinką.
0: Ale fajnie.
1: Super. 300 mamy przygotowane dla ciebie. Są do obronienia i do wzięcia w naszej zabawie wszystkie pieniądze świata. Sprawa wygląda tak, że my mówimy ci, ile mamy w kieszeni po naszych wakacjach w różnych walutach świata, a ty odpowiadasz, kto ma więcej, w domyśle w przeliczeniu na złotóweczki.
0: I jak będziesz odpowiadał, kto faktycznie ma więcej i się będzie wszystko zgadzało, to bronisz 300, a jak się rąbniesz, no to niewidzialna ręka sprawiedliwości stówę ci zabierze. Aśka, słuchaj, przywiozła sobie 2560 kolonów kostorykańskich.
1: A Irek ma 123 567 ariary z Madagaskaru, bo daleko był na wakacjach.
0: Tak.
1: Kto ma więcej?
0: Myślami.
2: Irek.
1: Dobrze,
0: Irek.
1: Brawo! 300 były obronione.
0: Brawo,
1: drugie
0: brawo,
1: pytanie.
0: Brawo. 295 florinów arubańskich. To u Aśki.
1: A u Irka w kieszeni 306 dolarów, ale dolarów z Fidżi. Kto ma więcej?
0: I dlaczego Aśka?
2: Aśka.
1: Dobrze.
0: Brawo. Jedz więcej kabanosów, one dobrze robią na głowę.
1: Jeszcze jedno pytanie i 300 będą twoje. Irek ma 6786 funtów egipskich.
0: Aśka zarobiona po wakacjach 547 dinarów tunezyjskich. Pojedynek all inclusive. Kto ma więcej? Aśka czy Irek?
2: Irek.
0: Ale tak, Irek wszystkiego ma więcej, ale akurat pieniędzy nie tym razem.

0: Times, Better Times, Robin Schulz w RMF Max. 20 minut i godzina 8. Słuchasz Maxa o poranku i jesteś na bieżąco.
1: I będziesz wiedział, co koniecznie trzeba kupić na wakacjach w tym roku, bo jest nowy hit na straganach w różnych turystycznych miejscach. Nie kapibary, nie gęsi, tym razem pierogi do gniecenia.
0: A, taki gniotek. Pieróg taki i gnieciesz ruskiego, przepraszam.
1: Nie.
0: Gnieciesz ruskiego.
1: Nie, to jest taki azjatycki pieróg, taka sakieweczka, wiesz, taki okrągły pierożek, kupujesz w pudełku, generalnie nie wiesz, co ci wypadnie, może być kolorowy, tęczowy, brokatowy.
0: No, niby nie wiesz, co jest w środku w tym pudełku, że tam jest azjatycki pieróg, ale za to wiesz, co się stało z poprzednim hitem wakacyjnych straganów, bo to jest azjatycki pieróg z kapibarą. A jak się masz szczęście, to ci się trafi z gęsią.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

0: Chico, Chico, dobre rzeczy od samego rana w RMF Max. 10 minut i godzina 8.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
2: Prezydent zaprasza do siebie na ostatni weekend sierpnia, a konkretnie do Juraty zaprasza.
0: Do Juraty, tak. Jedziemy nad morze, super, elegancko.
2: Trzeba mieć między 18 a 26 lat, żeby się tam spotkać z prezydentem, bo prezydent zaprosił młodych i z młodymi chce rozmawiać.
0: To przepraszam, będzie ktoś taki podobny do prezydenta stał na bramce i mówił mi: ty nie wejdziesz, nie wchodzisz, nie ma szans, bo doświadczenie, jeśli chodzi o selekcję, to jest. Super, a jakbyście się chcieli wyrwać na wakacje nad morze, a starzy was nie puszczali, to pamiętajcie, do Juraty, do prezydenta jadę, tato. Także spoko, luz. Pamiętaj.

0: Hity na maksa lecą u nas non-stop. 4 minuty i godzina 8.
1: I ważne informacje dla kierowców. A2 na wysokości Poznania z utrudnieniami. Kłopoty też na S6 na Pomorzu i 74 w Świętokrzyskiem.
0: Chce się być na bieżąco? Słuchajcie Flesza już za chwilę. Max.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Do tego się słucha.
5: Co jest hitem.
6: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
12: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Flash o 8, a w nim najświeższe informacje to już teraz. Anka Kiemestowicz, zapraszam. A zaczynamy na drogach. Na autostradzie A2 na wysokości Poznania utrudnienia na jezdni w stronę Wrocławia. Na trasie S6 na Pomorzu między węzłami Skurowo i Rzechcino w pobliżu miejscowości Nieckowo zablokowany jeden pas na Szczecin. Możliwe są też jeszcze utrudnienia na świętokrzyskim odcinku 74. W Dębnie na trasie Opatów-Kraśnik mamy ruch wahadłowy.
0: To jest RMF Max.
2: Teraz wracamy do pożarów szalejących na zachodzie Europy. Jak informowaliśmy we Flashu o 7 w Hiszpanii najtrudniejsza sytuacja jest teraz w okolicach Madrytu, z kolei we Francji w rejonie Bordeaux.
3: Zamkniętych zostało wiele dróg i kilkudziesięciokilometrowy odcinek autostrady A63 niedaleko granicy z Hiszpanią. Francuski rząd i przedstawiciele straży pożarnej przyznają, że ciągle nie udało się zahamować rozprzestrzeniania się gigantycznych płomieni, m.in. z powodu silnych wiatrów i powrotu upałów.
2: Informował z Paryża Marek Gładysz. Wojna w Iranie rozwija się gorzej niż spodziewał się Donald Trump. Tak uważa 75% Amerykanów. W sondażu przeważa negatywne nastawienie do wojny. Natychmiastowego zakończenia działań życzy sobie 67% badanych. 60% uważa, że prezydent USA przedstawia sytuację bardziej optymistycznie niż jest rzeczywiście. Tymczasem Biały Dom promuje swoją operację w Iranie. W filmiku opublikowanym na TikToku pokazującym bombardowania wykorzystano piosenkę Katy Perry Fireworks. Piosenkarka wydała oświadczenie, podkreślając, że jest głęboko zszokowana i wściekła z powodu użycia jej muzyki w takim kontekście. Wcześniej podobny problem z administracją Trumpa mieli też Celine Dion, Ariana Grande czy Bruce Springsteen. Ponad połowa Polski ma przed sobą burzowy poniedziałek. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia dla 10 województw. Obejmują głównie wschodnią połowę kraju. Burzowy front może dać o sobie znać najmocniej na Podkarpaciu. Tam przez całe popołudnie mają obowiązywać alerty drugiego stopnia.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Wróciła Ekstraklasa. Jak informowaliśmy, z udanego otwarcia nowego sezonu mogą cieszyć się piłkarze Wisły Kraków, którzy pokonali GKS Katowice 2-1. Takim samym wynikiem Wisła Płock na otwarcie wygrała z Rakowem Częstochowa. Trzecie z wczorajszych spotkań Widzew Łódź, Motor Lublin skończyło się remisem 2-2. To teraz jeszcze krótko zakończony wczoraj ostatni etap tegorocznego Tour de France.
5: Tadej Pogacar ma piąty triumf Tour de France. Jest dopiero piątym kolarzem w historii, który ma tyle triumfów na tym największym i najważniejszym wyścigu świata. Wielka pętla zakończona na Polach Elizejskich, ostatni etap dla Holendra, Mathieu van der Poela.
2: Informował Patryk Serwański.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Od 20 stopni na północy do 24 na południowym wschodzie kraju. Tak przedstawia się temperatura maksymalna na dzisiaj. W 10 województwach, przede wszystkim we wschodniej połowie kraju, mamy ostrzeżenia przed burzami. Najmocniejszy przebieg mogą mieć na Podkarpaciu. Tam mamy alerty drugiego stopnia. Oprócz silnego deszczu można spodziewać się opadów gradu. Wiatr może się rozpędzać do 90 km na godzinę, ale od zachodu mają nadchodzić do nas coraz większe przejaśnienia.
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
6: Hity nam.
7: To jest szokująca informacja. Nie będzie więcej poniedziałków. Przynajmniej w tym miesiącu. No bo za tydzień o tej porze to już będzie lipiec. No a za miesiąc to nie będziemy się tym martwić.

0: znowu przypomnieć, że za tydzień będzie sierpień.
1: No właśnie, doliczyliśmy się.
0: 10 minut po godzinie 8, to jest Lato na Maksa, posłuchajcie tego. Czujecie to? Dużo cieplejszy wiatr, pogoda gwarantowana, słońce i wszystko to, co lubicie w szklaneczce, do której słomka zakończona jest palemką.
1: A na horyzoncie tylko piękna, błękitna woda, ciepła, przezroczysta. No nic, tylko żyć.
0: Pięknie. I tyle, że kasy nie ma, żeby tam się znaleźć. I nagle pojawia się RMF Max i mówi 15 tysięcy złotych na wakacje, jakie tylko chcesz, w dzień, w którym pogoda mówi wam, fajnie jest gdzieś pojechać i zobaczyć miejsca, w których świat jest jeszcze piękniejszy.
1: Korzystajcie z tej okazji, którą mamy dla was właśnie teraz w poranku RMF Max, bo mamy super rundę bonusową. 590 razy pomnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: I normalnie jakbyście się zgłaszali, wysyłając SMS o treści Max na 7327, to taki SMS to jest jedno zgłoszenie. Ale teraz, uwaga, i przez 8 najbliższych minut mamy specjalny dodatkowy mnożnik, czyli wysyłasz jedno zgłoszenie, a do puli wpada 590 losów. To jest tak, jakbyś normalnie wysłał 590 SMS-ów, a wysyłasz tylko jeden. Max na 7327 i 590 ekstra szans na to, by znaleźć się w finale i w naszej wakacyjnej zabawie wygrać nawet 15 tysięcy złotych.
1: W kategorii opłaca się, to opłaca się dzisiaj najbardziej, dlatego łap za telefon, jeśli hasło Max pod 7327.
0: Oj, dokładnie, super wakacje już są prawie w drodze. Max 7327.

0: Hity na maksa bez względu na porę tu w RMF Max, 20 minut po godzinie 8.
1: Zbliża się ten dzień. Zbliża się godzina zero.
0: Matko.
1: 1 sierpnia w sobotę. Tak. Wszyscy osiągniemy najwyższy poziom nudy
0: chyba
1: w te wakacje.
0: Nie, ludzie, kto tak mówią, to nie liczyli.
1: No.
0: Naprawdę, że to jest taki poziom.
1: Pierwszy dzień sierpnia, najwyższy poziom nudy.
0: Wow, niemożliwe. Każdy, kto ma RMF Max włączony, nie będzie się nudził. Zwłaszcza jak ma Messengera i może teraz nagrać głosówkę. Co robicie, jak już przyjdzie ten dzień, kiedy według statystyk wszyscy w wakacje nudzimy się najbardziej. Statystyki są bezlitosne, ale na szczęście macie nas, poradzimy sobie coś wspólnymi siłami. Ekipa Maxa da radę. Wasze sposoby na to, żeby się nie nudzić i nie używać telefonu komórkowego przy
1: właśnie
0: okazji.
1: O, znaczy telefonu możecie użyć, żeby to nagrać i żeby nam to wysłać na Messengerze. Ale co robić, żeby się nie nudzić i nie używać telefonu? Co z tym faktem zrobić? Jakie macie pomysły na nudę?
0: Jestem pewien, że pogoda słyszała i będzie piękne słońce i będziemy się mogli zająć absolutnie wszystkim, żeby się nie nudzić. 21 minut po godzinie 8. Są głosóweczki, są nagrody.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: 28 minut do 9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Zdaniem ekspertów 1 sierpnia będzie ten dzień, w czasie którego w wakacje będziemy nudzić się najbardziej.
3: Dobra, to co zrobić, żeby nie nudzić się w wakacje?
0: No właśnie, no. Klaudia.
3: Przecież wystarczy pójść do pracy. Co nie?
0: No przecież.
3: Nie?
0: Będziemy się pozdrawiać z urlopu wtedy jak najbardziej. Pamiętajcie, że głosówki Messenger RMF Max w każdej porannej sprawie. Dzisiaj w sprawie sposobu na się nudzenie.
4: Nie wiem jak wam, ale ojciec to mi zawsze mówił, że jak ci się nudzi, to się rozbierz i pilnuj, żeby ci nikt ubrań nie ukradł. Pozdro, hej.
0: To Mateusz wspomina tatę. Ojciec Mateusz Szat.
5: O, Mateusz Szat.
0: Adrian.
6: U mnie jest tak, że jak tylko pomyślę, co tu robić, żeby się nie nudzić, wtedy wstaje mój 3-letni syn i już wiem, że nudy nie będzie. No i tadam.
0: Bo źle mówisz tadam, trzeba mówić tadam, tada, popraw się.
2: Słuchasz poranka w RMF Max.
0: Tadam! No przecież, jednak tadam. Dawid Podsiadło. A dla tych, którzy się słyszeli, zestaw naszych wakacyjnych nagród, jakie mamy przyjemność...

0: Bibi robi Lexa, super imprezę w poniedziałek robi David Guetta, 20 minut i godzina 9, lato do maksa. No gdzie wam będzie tak dobrze? No fajnie, że wybraliście RMF Max. Będziecie na bieżąco z najnowszymi TikTokowymi trendami.
1: A wiemy, że to lubicie, my też to lubimy. Aha. TikTok już na punkcie tego trendu oszalał. Wystrój wnętrzy, dużo kolorów i chaos. Tak chaos. To teraz wygląda u młodych. A. I to się nazywa hypergoo.
0: Hypergoo. To nie jest... Mówię w imieniu ojca wchodzącego też do pokoju, nie? To nie jest safe, to jest hypergoo. Zapamiętam. Możesz tu... Możesz ten hypergoo ogarnąć? To matka ci już tyle razy mówiła.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść

0: Następne zakupy do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: I po reklamie.

0: To jest dobre. Age, Ring My Bell w RMF Max. 12 minut i godzina 9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Mył.
0: I najlepsza ekipa po drugiej stronie głośnika. Fajnie, że jesteście z nami. Dobrze, że wybraliście poranek Maxa. Odwdzięczymy wam się informacją z gatunku tych na wakacjach bardzo potrzebnych.
3: Zwłaszcza, że idzie do nas kolejna fala upałów i znowu będzie gorąco. Aha. Jak ochronić opony w swoim samochodzie przed upałami?
0: A to im szkodzi taki upał, że się nagrzewają za bardzo?
3: Jak ci grzeje słońce w gumę, to ci może guma się uszkodzić.
0: Tak, to prawda, dlatego najczęściej są pakowane w takie niedostępne dla słońca pudełeczka. Chcesz coś jeszcze dodać, Asia?
3: Tak, bo to jest ważne. Tak. Samochód wam podziękuje. Trzeba sobie oponę obłożyć kartonem.
0: Kartonem. Czy generalnie samochody są teraz takie już plastikowo-kartonowe, że są opony już od wyjazdu z salonu są obłożone kartonami.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A to z gumą zapamiętam. Bardzo cenna informacja. Życiowa.
3: No właśnie.
0: The Kid Laroi, Girls. No.

0: To właśnie o was śpiewał Wiktor Dyduła w RMF Max. 5 minut i 9.
1: I w końcu dobre wiadomości ze stacji benzynowej. Już się można trochę cieszyć.
0: I wszystkie ważne w tej sprawie kwestie i doniesienia we fleszu. Zostańcie, by być na bieżąco. Informacje już za 4 minuty.
2: Reklama.
3: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa! Dziewiąta czesna poranny flash w RMF Max. Monika Kołtowska, zaczynamy. Ważne informacje dla kierowców i ich portfeli. Cena ropy spada. To efekt wstrzymania wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Jak duże są spadki wartości słupków na giełdach?
2: Średnio ponad 5% potaniała baryłka ropy do poziomu w granicach $86. To nadal bardzo drogo, ale pojawia się światełko w tunelu. Jeśli Waszyngton i Teheran spróbują znów wejść na ścieżkę dyplomacji i poszukiwania trwałego porozumienia, zobaczymy wkrótce kolejne obniżki.
1: Tyle dziennikarz redakcji ekonomicznej Igor Skrzypek. Jeśli tendencja spadkowa się utrzyma, za kilka dni powinniśmy zobaczyć obniżki na dystrybutorach.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Budowa tak zwanej nowej muzycznej rozpoczęła się w gdańskiej dzielnicy Letnica. Na początek prowadzone są prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod nową drogę.
3: Robotnicy usuwają między innymi słabe podłoże i je wzmacniają. Nowa droga będzie miała około 0,5 kilometra długości i połączy ulice Pokoleń Lech i Gdańsk z planowanym rondem na ulicach Starowiejskiej i Letnicy. W ramach inwestycji powstaną też chodniki, droga rowerowa, przystanki autobusowe, oświetlenie oraz tereny zielone. Jesienią ruszyć ma budowa ronda, a część prac będzie wiązała się z czasowymi utrudnieniami w ruchu.
1: Tyle Renata Pasiut. Jeszcze krótko sport. To nie był wymarzony początek nowego sezonu dla Rakowa Częstochowa. Czerwono-niebiescy na inaugurację rozgrywek PKO BP Ekstraklasy przegrali przed własną publicznością z Wisłą Płock 1-2. Blisko 3 miliony złotych trafi do samorządów województwa kujawsko-pomorskiego na modernizację sportowych szatni. To środki przyznane w ramach pilotażowego rządowego programu Szatnia na Medal. Dofinansowanie otrzymało 12 projektów, które obejmują remont i modernizację łącznie 17 obiektów szatniowo-sanitarnych. Zostańcie z nami, za moment aktualna pogoda.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że dzisiaj odrobina słońca się pojawi. W Szczecinie do 21 stopni, w Gorzowie do 20, Zielona Góra to 21 kresek na termometrach, a we Wrocławiu, w Opolu czy w Katowicach do 22. Zakopane i Kraków, tutaj mogą pojawić się opady deszczu i burze. W Łodzi popada z temperaturą do 20 stopni, w Olsztynie burzowo i tylko 18 na termometrach, więc warto tutaj schować to, co macie na balkonie i po prostu zabezpieczyć swoje rzeczy.
0: Jeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
4: Oj, jaki to był fajny czas spędzony razem. Włączcie sobie maksa także jutro o 5:30.
5: Ojej.
4: Ojej, Asia Małuz, Jerek Jakubek. Ciao, ciao.

On chyba nie potrafi inaczej. Każdy jego nowy singiel musi być po prostu hitem. Alex Warren i Passenger w RMF Max. Taką właśnie przyjemną nowością witamy się po dziewiątej w programie Lato na Maxa. Piotrek Świderski po tej stronie. Dzień dobry, już jestem przed radiowym majkiem i zapraszam was do godziny 13. A już za chwilę, żeby wejść na te odpowiednie poniedziałkowe obroty, Elton John z Dua Lipą nam fajnie zagrają. Zostańcie z Maxem.

Polska muza z najwyższej półki, Eldorado, Sanach i Daria Zawiałow. Tak wam gramy przed południem w RMF Max. Tu cały czas program Lato na Maxa, poniedziałek 27 lipca w kalendarzu. No i już jesteśmy prawie na pół metku wakacji. Mam nadzieję, że do tej pory wycisnęliście z nich ile się dało, wycisnęliście z nich maksa. Z pozdrowieniami dla tych, co jeszcze tak jak ja muszą trochę poczekać na swój wakacyjny urlop. No ale oczywiście niezależnie od tego, gdzie nas słuchacie, czy w pracy, czy na urlopie, będziemy wam cały czas grać same hity na maksa. Teraz letniaczego to Alefarbena, Buddy Toga, za chwilę Ina ze swoim Morenito. Zostańcie z RMF Max, bo później będę miał coś specjalnego dla wszystkich zainteresowanych przytuleniem dzisiaj 15 000 złotych.

0: zawsze robi się gorąco bez względu na porę roku. Ina i nowiutkie Morenito za nami w RMF Max. No to teraz, żeby podtrzymać tę temperaturę, mam dla was coś specjalnego. Obiecałem, no to mam. Uwaga! Przez następne tylko 7 minut odgłaszam szczęśliwy numerek w zabawie Casa de Palma o m.in. 15 tysięcy złotych. Każdy za jednego SMS-a o treści Max wysłanego pod 7327, koszt 3,69, zyskuje teraz 600 losów. Ale jeśli w swoim numerze telefonu masz 2 i 7, to dodatkowo podwoimy ten bonus, czyli dostaniesz od nas aż 1200 losów w grze o poniedziałkowy finał. W którymś z kokosów jest na pewno 15 koła, więc jeśli chcesz go strącić i cieszyć się tak jak Tomek w zeszłym tygodniu...
1: Ja nie mogę!
0: To ślij teraz hasło Max pod 7327 albo zgłoś się przez rmfmax.pl.
2: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
3: Zgarniasz
2: 15 tysięcy złotych!
1: Ja nie mogę!
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: na mgmotor.pl. Castorama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
1: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: i po reklamie.
1: Jak pełna odkrętka.
2: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że dzisiaj odrobina słońca się pojawi. W Szczecinie do 21 stopni, w Gorzowie do 20, Zielona Góra to 21 kresek na termometrach, a we Wrocławiu, w Opolu czy w Katowicach do 22. Zakopane i Kraków, tutaj mogą pojawić się opady deszczu i burze. W Łodzi popada z temperaturą do 20 stopni, w Olsztynie burzowo i tylko 18 na termometrach, więc warto tutaj schować to, co macie na balkonie i po prostu zabezpieczyć swoje rzeczy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: RMF Max.

Radia i nowoczesne house'owe brzmienie. Bardzo lubimy takie połączenia. Milky, Just the Way You Are w remiksie Davida Getty w RMF Max. A teraz też będzie o połączeniu, ale internetowym. Słuchajcie, jak przeczytałem właśnie, na dnie Atlantyku położyli 7000 kilometrów światłowodu, który połączył Portugalię, Bermudy i USA. No i tak się zastanawiam, co jeśli jakaś większa ryba pokroju rekina będzie miała ochotę spróbować tego makaronu z kabli? Naprawa na dnie oceanu może trochę potrwać. Choć z drugiej strony rekiny chyba bardziej wolą sushi. A jeśli was teraz zaczęło suszyć, to napijcie się wody albo kawy i lecimy dalej z tym poniedziałkiem. Tutaj cały czas RMF Max, tu program Lato na Maxa. No i Axwell z Bonem, Whatever Turns You On, przed 10:00.

0: Reklama.
1: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
6: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
9: masz. I po reklamie.
10: Jak długi dzień pełen słońca.
11: Jak impreza na plaży.
12: Jak noc w namiocie.
13: Brzmi
14: lato na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
15: Lato na maksa!
16: Sprawdzamy pogodę i patrzymy, co tam się dzieje w kraju pogodowo. No i okazuje się, że dzisiaj trochę odetchniemy, temperatury umiarkowane, a na termometrach maksymalnie dzisiaj do 19 stopni w Gdańsku, ale za to sporo słońca. W Koszalinie 17, w Szczecinie do 21 stopni. Jeśli chodzi o deszcz, no to tutaj mieszkańcy Łodzi muszą koniecznie mieć dzisiaj ze sobą parasolki, bo może przelotnie popadać przez cały dzień, a temperatura w Łodzi to do 20 stopni.
17: I już po 10 w RMF Max, tu Piotrek Świderski, tu program Lato na Maxa, Repeat It od Martina Garrixa i Adasz Irana. Mam dla was na dobry początek tej godziny. Cześć ponownie, siema.

przy włączonym RMF Max w takim mniej więcej tempie zleci wam poniedziałek w pracy. To Lumix i jego najnowsze Self-Aware. Ale żeby nie złapać zadyszki na początku nowego tygodnia, teraz trochę zwolnimy i cofniemy się w czasie. Dokładnie to o 24 lata, bo właśnie wtedy na radiowych playlistach rządził ten duet. Bassa Rhymes i Mariah Carey. Tak, oprócz All I Want For Christmas Is You miała jeszcze parę innych hitów. No i właśnie to jeden z nich. I Know What You Want Me teraz w RMF Max. No dajcie trochę głośno.

0: Reality w RMF Max z tą gitarką od Lost Frequencies. Wszystko w poniedziałek staje się łatwiejsze. A pomyślcie, o ile łatwiejsze byłyby wakacje z dodatkowymi 15 tysiącami złotych na koncie. Spokojnie wystarczyłoby na przykład na zagraniczne wczasy dla całej rodziny. Taka kasa może być twoja, trzeba tylko wykonać ten pierwszy krok i spróbować swojego szczęścia w naszej zabawie Casa de Palma. W kokosach czeka kasa oraz odjechane nagrody rzeczowe, więc jak tylko do ciebie zadzwonimy, to na pewno coś fajnego wygrasz. Może to być 15 koła, ale też może to być głośnik JBL albo maszynka do lodów. Jeśli chcesz spróbować, to zgłoszenie możesz ogarnąć na rmfmax.pl albo SMS-owo za 3,69, wysyłając hasło MAX na numer 7327. To może być naprawdę dobry poniedziałek, rmfmax.pl albo hasło MAX na 7327. RMF MAX.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF MAX.
2: Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
1: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
10: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano.
10: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
14: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
15: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
19: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
20: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
21: I po reklamie.
22: Jak długi dzień pełen słońca.
23: Jak gofy z bitą śmietaną.
24: Jak wieczór na rolkach.

myślał, że reggae na klubowym bicie zabrzmi tak dobrze. David Guetta, Alok i Stick Figure prezentują Run Run River w RMF Max. To koniec pewnej epoki w polskim futbolu. Nie wiem, czy już słyszeliście, ale w weekend zakończenie zawodowej kariery piłkarskiej ogłosił Łukasz Fabiański. Były bramkarz reprezentacji Polski i legenda Premier League żegna się z boiskiem, ale nie zamierza żegnać się jeszcze z futbolem. Na swoich socialach napisał, że teraz ma zamiar szkolić, inspirować i motywować młodych bramkarzy, żebyśmy dalej mieli kim się chwalić w Europie. To, że na tej pozycji od lat mamy znakomitych fachowców, wiemy nie od dzisiaj, ale jeszcze przynajmniej 10 by się przydało, takich, co nie tylko dobrze łapią piłkę, ale i ją kopią. Taylor Swift teraz w Maxie, a za moment znówka sztuka Dwighta i jego ekipy.

0: Lidlowi zawsze wypatrzą okazję.
1: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: I po reklamie. Jak leżenie nad rzeką.
2: Jak prawdziwy spontan.
3: Jak 2 tygodnie urlopu.
1: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
6: Sprawdzamy pogodę i patrzymy, co tam się dzieje w kraju pogodowo. No i okazuje się, że dzisiaj trochę odetchniemy, temperatury umiarkowane, a na termometrach maksymalnie dzisiaj do 19 stopni w Gdańsku, ale za to sporo słońca. W Koszalinie 17, w Szczecinie do 21 stopni. Jeśli chodzi o deszcz, no to tutaj mieszkańcy Łodzi muszą koniecznie mieć dzisiaj ze sobą parasolki, bo może przelotnie popadać przez cały dzień, a temperatura w Łodzi to do 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Idealnie wjeżdża do przedpołudniowej kawki. Dracula, Tame Impala i Jenny za nami w RMF Max. A przed nami, słuchajcie, wielka rewolucja w strefie euro. Wkrótce, po ponad 20 latach, ma zmienić się wygląd europejskich banknotów. Jedną z propozycji, kto miałby się na nich znaleźć, jest Maria Skłodowska-Curie. Oglądam sobie właśnie finałowe projekty i muszę przyznać, że całkiem fajnie wyglądają. Ciekawe tylko, czy tak samo jak Radi Polon, które odkryła polsko-francuska noblistka, też będą świecić w ciemności.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Wiemy, co jest ekstra.
7: Do tego się słucha.
8: Co jest hitem?
9: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Dicorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.
15: Jak ognisko na działce.
16: Jak wypad na wodę.
17: Tak brzmi lato na maksa.
18: RMF Max. Lato na maksa.
16: Lato na maksa!
19: Całkiem przyjemnie, a temperatury dzisiaj umiarkowane w całym kraju, chociaż w Łodzi na przykład popada tutaj 20 stopni, w Warszawie za to burzowo, więc warto schować to, co macie na balkonie, w stolicy do 21 stopni. W Krakowie 21 i też pojawią się burze, w Rzeszowie bardzo podobnie. Na północy kraju w Koszalinie, w Gdańsku czy w Szczecinie od 19 do 21 stopni, chłodno w Suwałkach i w Olsztynie do 18 stopni na termometrach i deszczowo.
10: Do świtu.
12: Robimy to, na czym znamy się najlepiej. Gramy wam same hity na maksa. Na początek 11 w poniedziałek norweskie trio Bounce, a później m.in. polskie trio w składzie Gibbs, Kukon i Jonathan. Piotrek Świderski po tej stronie, witajcie ponownie w RMF Max. No to co, lecimy dalej z tematem. Tu lato na maksa.

to ma dobry vibe. Everything's fine, Alok i Jennifer Lopez, jedna z naszych wielu nowości w RMF Max. A wszystkie możecie sobie sprawdzić na rmfmax.pl w zakładce Hop Bands. Ten numer jest już w naszym głównym zestawieniu, ale warto również zajrzeć do propozycji, bo tam to dopiero, słuchajcie, czeka na was dużo dobrego nowego brzmienia. Głosujcie i decydujcie, co wkrótce stanie się hitem na naszej antenie. A zaraz w RMF Max hicior, który już od dawna nim jest, czyli Axwell i Ingrosso, More Than You Know, więc nigdzie się absolutnie nie przełączajcie.

To może być jeden z hitów tegorocznych wakacji. Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin za nami w RMF Max. Tak samo jak hitem może być jesienna edycja Tańca z Gwiazdami. Wczoraj, słuchajcie, poznaliśmy kolejną uczestniczkę nowej edycji i będzie nią wokalistka, której głos bardzo dobrze znacie z naszej anteny. Nie tylko z piosenek, ale również z naszych dżingli. Kyra, ona właśnie dołączyła do grona uczestników polskiej edycji Dancing with the Stars i to ona śpiewa to RMF Max po każdym utworze. Ostatnia akcja Max Tour była z jej udziałem i jeśli chcecie zobaczyć, gdzie nas zabrała, do jakiej miejscówki, to relacja jest już do zobaczenia na maksowym Instagramie, jak coś. No to co? Na pewno będziemy trzymać kciuki za Karolinę i być może jakiś układ do mundialowej Shakiry jej się trafi w nowej edycji Tańca z Gwiazdami. Daj, daj teraz w RMF Max.

0: jest piękne, odrobina magii w poniedziałek. Jeszcze przed południem Robin Schulz i Barb's Better Times w RMF Max. No to zaczarujmy po raz kolejny. Uwaga, przez następnych 7 minut 1320 losów w grze o 15 tysięcy dla wszystkich, którzy w numerze telefonu mają cyfrę 7. Szczęśliwa siódemka. Ale jak jej nie macie, to też załapiecie się na bonus i dostaniecie połowę z tego, czyli 660 losów. Powiem tylko tyle, że lepszej okazji, żeby zgłosić się do dzisiejszej zabawy Casa de Palma, już nie będzie w poniedziałek. Także kto ma chrapkę na 15 koła, niech w tym właśnie momencie wyśle SMS-owo za 3,69 hasło max pod 7327. Macie tylko trochę ponad 6 minut, żeby skorzystać. 1320 losów za jeden SMS, jeśli w numerze masz 7. Naprawdę, nie odkładaj tego na później i wyślij teraz hasło max pod 7327. RMF Max.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
11: I po reklamie.
12: Jak leżenie nad rzeką.
13: Jak prawdziwy spontan.
12: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Całkiem przyjemnie, a temperatury dzisiaj umiarkowane w całym kraju, chociaż w Łodzi na przykład popada tutaj 20 stopni, w Warszawie za to burzowo, więc warto schować to, co macie na balkonie, w stolicy do 21 stopni. W Krakowie 21 i też pojawią się burze, w Rzeszowie bardzo podobnie. Na północy kraju, w Koszalinie, w Gdańsku czy w Szczecinie od 19 do 21 stopni, chłodno w Suwałkach i w Olsztynie do 18 stopni na termometrach i deszczowo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

Ten gość ma dopiero 21 lat, a na swoim koncie już kilka globalnych hiciorów. Summer 12-12 na antenie RMF Max. A naszemu 37-letniemu Robertowi Lewandowskiemu jak na razie coś nie idzie w tym Chicago Fire. Drugi mecz i druga przegrana niestety. Tym razem jego nowy zespół uległ ekipie New York City 1-3 i spadł na czwarte miejsce w tabeli. Delikatną szpilkę w lewego na X-ie postanowił wbić były reprezentant Polski Tomasz Frankowski. Tutaj cytuję: w sumie nikt nie pyta, ale ja po dwóch meczach w Chicago Fire miałem już 2 gole w MLS, a Robert wciąż 0. Szkoda tylko, że nie dodał, że to były jego jedyne 2 gole w tym zespole. A Robercik na pewno jeszcze odpali. Dajcie mu się tylko ogarnąć, że to już nie Barcelona, bardziej zgrupowanie reprezentacji Polski.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: I po reklamie.
7: Na podwórku.
8: Na imprezę.
9: Na koncert.
10: Lato na maksa.
11: RMF Max. Lato na maksa.
12: Lato na maksa!
13: Czy przydadzą się dzisiaj parasole? W części kraju tak, na przykład w Łodzi. Tutaj do 20 stopni popada deszcz, ale momentami też pojawi się słońce. Ale część kraju także burzowa. Olsztyn, Suwałki, Białystok, no i Warszawa. Tutaj od 18 do 21 stopni ma być sporo słońca, ale właśnie też pojawią się burze. Momentami może być duszno. W Katowicach, w Zakopanem i w Krakowie maksymalnie do 22 stopni. Trochę słońca się pojawi, ale też możliwe właśnie burze.
14: No to już po 12 w RMF Max. Niektórzy pewnie mogą mieć już wygwizdane na poniedziałek, jak Dawid Podsiadło. Jego na błysk rozpoczyna kolejny zestaw hitów na Maxa, a ja mówię wam dzień dobry raz jeszcze. Piotrek Świderski, zapraszam do 13. Tu cały czas Lato na Maxa.

0: i Bledka z takim przesłaniem na poniedziałek w RMF Max. A może by tak zatańczyć, ale z radości po wygraniu 15 tysięcy złotych w zabawie Casa de Palma. Finał coraz bliżej. Na pewno tego popołudnia do kogoś z was zadzwonimy i jeśli ta osoba odbierze, stanie przed szansą zrzucenia jednego z 26 kokosów. W każdym jest coś fajnego. No ale wiadomo, 15 tysięcy złotych to nagroda główna, którą w tamtym tygodniu przytulił Tomek.
1: Zgarniasz.
0: 15 tysięcy złotych!
2: Ja nie mogę!
0: Jeśli też chcesz się tak cieszyć jak Tomek, to wbijaj na rmfmax.pl albo ślij hasło MAX SMS-em za 369 pod 7327. rmfmax.pl albo hasło MAX pod 7327.

duet ma patent na hity Bibirexa i David Guetta, Sad Girls w RMF Max. Tu lato na maksa, a tymczasem na fejsie, słuchajcie, wyświetliły mi się ciekawe statystyki w klimacie wakacyjnym. W tamtym roku zagraniczni turyści podczas swoich urlopów w Polsce wydali, uwaga, ponad 41 miliardów złotych. A co ciekawe, najwięcej, bo aż 11 miliardów zostawili goście z Niemiec. Uwierzycie? No nie wiem, może to są te reparacje.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Czy przydadzą się dzisiaj parasole? W części kraju tak, na przykład w Łodzi, tutaj do 20 stopni popada deszcz, ale momentami też pojawi się słońce. Ale część kraju także burzowa, Olsztyn, Suwałki, Białystok, no i Warszawa, tutaj od 18 do 21 stopni ma być sporo słońca, ale właśnie też pojawią się burze, momentami może być duszno. W Katowicach, w Zakopanem i w Krakowie maksymalnie do 22 stopni, trochę słońca się pojawi, ale też możliwe właśnie burze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: RMF Max.
3: RMF Max.
2: RMF Max.

wystrzałowy szampan od Sanach w RMF Max. No, w miniony weekend może nie korki, a kapsle od innych gazowanych napojów na pewno strzelały przed telewizorami, bo w końcu po tym nudnym mundialu wróciła najlepsza liga świata, czyli oczywiście nasza kochana polska ekstraklasa. Prawie wszystkie drużyny mają już za sobą pierwszy mecz kolejki, tylko jeszcze dzisiaj o godzinie 19:00 Zagłębie Lubin zmierzy się u siebie z Piastem Gliwice. Co to będzie za meczycho? A już za chwilę po 13:00 w starciu, zresztą poniedziałku, pomagać wam będą Kari i David. Zostańcie z nimi koniecznie. A ja już się zawijam i wpadam jutro o tej samej porze. Program Lato na Maxa już się kończy, a za chwilę zaczyna Lato i Wszystko Gra. Piotrek Świderski, trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!

0: baby, I'm a fireball.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Na imprezę.
15: Na siebie.
16: Na chillowanko.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max. Lato na maksa.
19: Lato na maksa!
20: Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że dzisiaj część kraju odetchnie z ulgą. Tak jest w Szczecinie, w Gorzowie czy w Zielonej Górze. Tutaj maksymalnie do 21 stopni. Temperatury umiarkowane, powietrze całkiem rzeźkie, no i raczej bez opadów deszczu. No ale popada na przykład w Łodzi i w Warszawie. Tutaj też możliwe burze, a maksymalna temperatura to 21 stopni. Na południu kraju, w Zakopanem, w Krakowie, w Rzeszowie czy w Katowicach maksymalnie do 22 i mogą pojawić się burze.

0: Jak ten basik wjeżdża, to od razu poniedziałek w robocie naprawdę nabiera jakichś rumieńców. Age w RMF Max i Ring My Bell. A tymczasem, powiem ci, Dawid, policzyłam swoje wszystkie finanse.
1: No i co ci tam wyszło?
0: Że wszystko jest bardzo drogie.
1: A zwłaszcza na 4 dni przed pierwszym. Wtedy to już jest ekstremalnie drogie się robi. I zwłaszcza jak masz duże ambicje wakacyjne.
0: Dlatego bardzo dobrze, że słuchacie w tym momencie RMF Max i lata i wszystko gra, bo mamy dla was 15 tysięcy złotych.
1: Nie tylko 15 tysięcy złotych, które możecie wydać na wakacje życia albo po prostu na uzupełnienie, zatankowanie przed pierwszym, bo to nawet bardziej bolesne ostatnio niż wakacje. Ale też mamy dla was rundę bonusową. Mamy dla was 450 razy więcej szans niż standardowo.
0: Na zgarnięcie kasy nawet 15 tysięcy złotych jeszcze dzisiaj, więc uwaga, bardzo prosta matematyka. Wy wysyłacie jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69, a my go mnożymy 456 razy.
1: Albo wbijacie na rmfmax.pl, parę kliknięć, jesteście w grze i tam też mnożymy 450 razy wasze zgłoszenia. I potem plan jest taki, że zgarniacie 15 tysięcy, a następnie podjeżdżacie sobie pod stację benzynową, patrzycie te 8 zł za litr benzyny, pikuś mi to.
0: Myślałam, że powiesz i świat staje się piękniejszy i uwierzcie, że tak będzie, tylko najpierw trzeba się odważyć. Wysyłaj szybciutko. Hasło MAX pod 7327.
1: Albo wbijaj na rmfmax.pl. Runda bonusowa tylko 10 minut potrwa.
0: Szybciutko, szybciutko. Reklama.
2: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
0: Zgarniasz
2: 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Wiemy, co jest ekstra.
10: Do tego się słucha.
11: Co jest hitem.
12: To ma potencjał.
9: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
15: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
18: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
19: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Biedronka. Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
1: I po reklamie.
2: Jak ognisko na działce.
3: Jak wieczór na rolkach.
4: Jak leżenie nad rzeką.
5: Tak brzmi lato. Na maksa.

0: Kiedyś Phil Collins, dzisiaj Remedy, Manu L w RMF Max. To piosenka o wszystkich miejscach na świecie poza pracą. Another Day in Paradise w RMF Max.
1: A propos kiedyś, słuchajcie, zanim siedzieliśmy wszyscy na Instagramie, wcześniej na Facebooku, to kiedyś była jedna królowa serwisów
0: oczywiście nazywała się Nasza Klasa.
1: Nawet nasi dziadkowie, nasi rodzice wbili wtedy w internety, żeby powspominać, z kim tam kiedyś do klasy chodzili. Dzisiaj okazja, żeby powiedzieć o tym, jest taka, że 5 lat mija od likwidacji Naszej Klasy, także zapalmy wirtualną świeczkę. Świeczka kosztuje 19 euro kobek.
0: Nasi bliscy też zapalali świeczkę i później pojawiały się te komentarze. Zawsze byłeś super człowiekiem, świeczka, dzięki świeczka w odpowiedzi. To były początki internetu.
1: Było. Słuchajcie, a propos, może kojarzycie jakiś taki serwis internetowy, jakieś takie miejsce w internecie, w którym spędzaliście kiedyś dużo czasu, a dzisiaj albo już nie ma, albo po prostu wy nie spędzacie. To nie musi być Nasza Klasa, to może być na przykład Steam, że kiedyś graliście non-stop, a teraz przez 2 lata żadnej gry nie odpaliliście.
0: To może być oczywiście gadu-gadu. No tam była tak naprawdę pierwsza rozmowa z czatem, z jakąś taką automatyczną odpowiedzią, a teraz wszyscy tylko chat GPT i tak dalej.
1: Słuchajcie, dajcie znać na 3001 albo na Messengera RMF Max jakiś taki serwis,
0: który na zawsze pozostał w waszej pamięci. 3001 głosówka na Messengerze RMF Max. Czekamy i a propos takich, wiesz, nostalgicznych momentów, to teraz mam dla was taki hit na Maxa.
1: Aha, jakby co, to mamy dla was też gadżety?
0: Koniecznie. Dajcie głośniej.

0: Jak mi to robi poniedziałek? Alabama ten w RMF Max.
1: Słuchajcie, pesymista powie, nie dość, że poniedziałek, dość, że pogoda się zepsuła.
0: A optymista, że wtorek, przecież jutro będzie lepiej. Więcej o tym wszystkim w najnowszej prognozie za chwilę.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. Ważne bramki. Ważne linie. Ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
3: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: jabłka, wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: I po reklamie.
2: Na plaży z ekipą.
3: Na formę.
4: Na zdrowie.
5: Na gorąco.
6: Tak brzmi lato. Na maksa.
7: RMF Max. Lato na maksa.
8: Lato na maksa!
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
10: Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że dzisiaj część kraju odetchnie z ulgą. Tak jest w Szczecinie, w Gorzowie czy w Zielonej Górze. Tutaj maksymalnie do 21 stopni. Temperatury umiarkowane, powietrze całkiem rześkie, no i raczej bez opadów deszczu. No ale popada na przykład w Łodzi i w Warszawie, tutaj też możliwe burze, a maksymalna temperatura to 21 stopni. Na południu kraju, w Zakopanem, w Krakowie, w Rzeszowie czy w Katowicach maksymalnie do 22 i mogą pojawić się burze.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem. RMF.

0: Kijowa nigdy nie znudzi. Miu i Zalia w RMF Max, dopóki się nie znudzisz.
1: Kierowcy zmierzający w kierunku Poznania, pierwszy raz od dawna będziecie mogli naprawdę nacieszyć się widokiem z autostrady, na spokojnie rozejrzeć się w prawo, lewo, w przód i w tył, bo uwaga, dzisiaj na A2 w okolicach Poznania spore zmiany. Nie dość, że prowadzone etapami kolejne budowy, ograniczenia prędkości, objazdy, przejazdy, no generalnie masakra.
0: Ale to co, dzięki temu nie będą pobierać pełnej stawki za przejazd?

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Na leżąco.
12: Na słodko.
13: Na długie wieczory.
14: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
15: RMF Max. Lato na maksa.
16: Lato na maksa!
17: Sprawdzamy pogodę. Dzisiaj temperatury zdecydowanie umiarkowane, a to oznacza, że możemy odetchnąć. We Wrocławiu, w Opolu czy w Zielonej Górze maksymalnie do 22 stopni. Gorzów, Wielkopolski, Poznań i Bydgoszcz to 19 na termometrach, a północ kraju zdecydowanie tutaj bardziej wietrznie, ale raczej bez opadów. W Koszalinie i w Gdańsku od 17 do 19 stopni. To takie temperatury na bluzy z kapturem. Na przykład parasole przydadzą się dzisiaj w Łodzi. Tutaj ma popadać deszcz.
18: Może by tak, no chodź se zrobimy przerwę.
19: A nie możemy, no przecież ludzie słuchają.
18: No to, ej ludzie, chodźcie se zrobić przerwę razem z nami. Od tego jest lato i wszystko gra.
19: Karina Nicińska.
18: Dawid Miązek, słuchacie RMF Max na pełnej.
20: Na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Pierwszy dzień po urlopie. Słuchajcie, w wakacje może wystąpić to takie mniej przyjemne kombo, że nie dość, że poniedziałek, to jeszcze wracamy po urlopie i świat staje się trudniejszy. Ale dlatego na przykład ja mam na to od dłuższego czasu metodę. Nigdy nie zaczynam urlopu w weekend, tylko od środy na przykład do wtorku. I wtedy oszukujesz system, tak?
1: Magia. Słuchajcie, chcemy was trochę po tych urlopach ojojać. A co? I wysłać was na kolejny urlop. Ale nie, że tak za darmo. Tylko proszę bardzo, 15 tysięcy złotych w grze.
0: No i wtedy to już nie wybieramy z tych najtańszych urlopików. Tutaj ten to można na wypasie, lepszy hotel, dalszy wyjazd, dłuższy wyjazd. Słuchajcie, 15 tysięcy złotych na wakacje życia dla całej rodziny albo po prostu na co chcecie.
1: W Casa de Palma jeszcze dzisiaj do zgarnięcia i uwaga, żeby nie było, to trzeba szczęściu trochę pomóc. Skoro tyle łojojanych rzeczy mamy, no to odpalamy!
0: Tak,
1: runda bonusowa, proszę bardzo, tu i teraz. Wy wysyłacie jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69, a my go mnożymy? No ile?
0: 550 razy, czyli w naszym systemie ten jeden SMS figuruje tam, że jest ich właśnie tych 550. Tak się namnożyło. I tak samo jest dokładnie ze zgłoszeniami online na rmfmax.pl.
1: Korzystajcie, to ostatnia runda bonusowa dzisiaj.
0: Więcej nie będzie,
1: a za godzinkę już finał, więc naprawdę jesteśmy już tak bliziutko od tego, no wy jesteście tak naprawdę blisko, żeby zgarnąć 15 tysięcy złotych, tak, pstryki już.
0: 7 minut tylko runda bonusowa potrwa, więc ekspresowo rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX.
1: Wbijajcie! RMF MAX.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Na słowo.
13: Na tarasie.
12: Na rybach.
14: Zawsze na maksa. Lato na maksa. RMF.

0: Ale nam kawałek teraz do wspominek wjechał David Guetta i Alok na antenie RMF Max.
1: No właśnie, temat nostalgii mocno, no bo tutaj piszecie o serwisach, z których kiedyś korzystaliście namiętnie, a dzisiaj już może trochę mniej, bo większość nie istnieje. Jakie tu nazwy padały? Apples, lokalne czaty na onecie, tak. Ale na przykład okazuje się, że gadu-gadu to dalej żywe.
2: Ej, u nas gadu-gadu w pracy w dalszym ciągu istnieje. Serio. Więc w sumie w dalszym ciągu jesteśmy dinozaurami.
0: Nie, absolutnie wszystko z wami jak najbardziej w porządku.
1: Jeżeli działa.
0: No to po co to zmieniać? Ale jest jeszcze z nami Natalia. Cześć.
1: Bardzo nam miło cię poznać. Natalia, słuchaj, powiedz, jakie to tam ci się nostalgiczne serwisy w głowie urodziły i jakie wspomnienia przywołały?
3: No, fotka.pl i gadu-gadu.
0: Fotka.pl, to
1: wow.
0: Był serwis przecież, no tak.
1: Się oceniało od 1 do 10, nie? Czy ci się dana osoba podoba, czy nie? No i co tam na tej fotce.pl się u ciebie zrodziło w twoim przypadku?
3: No, zmeczowało mnie.
0: I co, ta historia ma ciąg dalszy?
3: No tak, bo jednocześnie jakby napisaliśmy tam.
0: No.
3: No napisaliśmy do siebie też równocześnie na gadu-gadu. Mm-hmm. Żadne z nas nie załapało w tym czasie, że to jesteśmy my.
0: Czyli na dwa fronty jechaliście.
1: Głupia sprawa trochę. No. Ale skończyło się happy endem, tak? Bo bierzecie ślub.
3: Tak, no na początku września.
0: To żeby wam się jeszcze na nowe życie wspólne już takie oficjalne przydało, gadżety RMF Max zlecam w waszą stronę. Trzymajta się.
1: Wszystkiego dobrego.
3: Dzięki wielkie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: TikTok już na punkcie tego trendu oszalał. Wystrój wnętrz, dużo kolorów i chaos. Tak to teraz wygląda u młodych. I to się nazywa hypergoo.
3: To nie jest safe, to jest hypergoo. Możesz ten hypergoo ogarnąć? To matka ci już tyle razy mówiła.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: I po reklamie.
2: Na rower.
3: Na koncert.
4: Na spacer.
5: Zawsze na maksa. Dla to na maksa.
6: RMF Max. Lato na maksa.
7: Lato na maksa!
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Sprawdzamy pogodę. Dzisiaj temperatury zdecydowanie umiarkowane, a to oznacza, że możemy odetchnąć. We Wrocławiu, w Opolu czy w Zielonej Górze maksymalnie do 22 stopni. Gorzów Wielkopolski, Poznań i Bydgoszcz to 19 na termometrach, a północ kraju zdecydowanie tutaj bardziej wietrznie, ale raczej bez opadów. W Koszalinie i w Gdańsku od 17 do 19 stopni. To takie temperatury na bluzy z kapturem. Na przykład parasole przydadzą się dzisiaj w Łodzi. Tutaj ma popadać deszcz.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
7: RMF Max.
6: RMF Max.
7: RMF Max.

0: Jeżeli myślicie, że tylko wasze nogi gdzieś tam pod biurkiem albo na miejscu pasażera zaczęły nagle chodzić,
1: nie,
0: w studiu RMF Max było dokładnie tak samo. Mrozu, sand and grace, nie mamy nic do stracenia.
1: Prawie 15 na zegarach. A propos mroza, bo pewnie był, jak tam było w ten weekend na letnich brzmieniach?
0: Nie było mroza w Krakowie. Będzie pod koniec roku z dużym koncertem na Tauron Arenie Kraków, ale będzie jeszcze mrozu na letnich brzmieniach za 2 tygodnie w Warszawie.
1: To kto był?
0: Julia Wieniawa. I w trakcie jej koncertu, słuchaj, odłączono prąd.
1: Co?
0: Taki to był koncert, pełen ognia i pełen energii.
1: Chyba się komuś nie spodobało.
0: Nie, absolutnie, wręcz przeciwnie, po prostu systemy nie wytrzymały tego. Jeżeli
1: taka
0: macie ochotę zobaczyć, co się wtedy wydarzyło na scenie, wbijajcie na Instagrama, na TikToka RMF Max. Tam taka mała urywka i nagranie z tego koncertu znajdziecie.
1: Słuchajcie, na następną edycję letnich brzmień w Warszawie za 2 tygodnie będziemy mieć dla was już niedługo wejściówki, a już dzisiaj mamy dla was bilety do parku rozrywki. Kto chce pojeździć na rollercoasterach?
0: Ja.
1: No to słuchajcie, nie, ty nie dostaniesz, ale wy możecie. Słuchajcie koniecznie po 17 kanał nadawczy.
0: No i wiadomo, mamy dla was jak zawsze mnóstwo rozgrzewających totalnie letnich hitów na maksa. A to, nie ukrywam, to jest jeden z moich ulubionych tego sezonu. I podejrzewam, że was również. Grupa Another prosto z Holandii specjalnie dla was przed 15.

0: mama.
1: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
3: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
2: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
3: Przykłady?
2: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
3: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
2: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
3: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz?
6: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
9: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Na siebie.
12: Nad morze.
11: Na metę.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
15: Lato na maksa!
16: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Za nami pierwsze mecze PKO BP Ekstraklasy w tym sezonie. Emocji nie zabrakło. Wczoraj wieczorem wracająca po 4 latach na najwyższy poziom rozgrywkowy Wisła Kraków pokonała GKS Katowice 2-1.
18: Bardzo się cieszymy ze zwycięstwa. Pierwszy mecz jest zawsze pewnego rodzaju niewiadomą. Myślę, że było to dobre widowisko. Daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji.
17: To był trener Białej Gwiazdy Mariusz Job. Dzisiaj dokończenie pierwszej kolejki Zagłębie Lubin podejmie Piasta Gliwice. Oprócz tego ciekawa rywalizacja w BetClick pierwszej lidze. To też ostatni mecz tej kolejki. Miedź Legnica zmierzy się z Podbeskidziem Bielsko-Biała.
16: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Jeśli macie ochotę na jakiś fajny spacer, no to tylko oczywiście w jakichś bluzach z kapturem. Długie rękawy nam się przydadzą na północy kraju, bo w Koszalinie 17, a w Gdańsku tylko do 19 stopni. Burze w Olsztynie i 18 stopni na termometrach. Bydgoszcz, Poznań czy Łódź, no to tutaj maksymalnie 20, ale mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Za to burze. Burzowo dzisiaj na południu kraju, w Zakopanem 18, w Krakowie 21 stopni, ale momentami jest też szansa na słońce.
20: I na maksa wyciskamy z tych wakacji ile wlezie, w lato i wszystko gra.
21: No ale z tym wyciskaniem to pamiętajcie, to nie siłownie, nie trzeba iść na rekordy. Karina Nicińska.
20: Dawid Wiązek.
21: Do 17 z wami jesteśmy.

0: Ale sprawdziłaś na pewno? Sprawdziłaś?
1: Ale co?
0: Czy słuchawka działa?
1: No
0: czy wszystko
1: działa.
0: Czy wszystko masz tam podpięte, ten kabelek?
1: Wszystko
0: tam?
1: Jest gotowe.
0: Na 100%, na 120.
1: No dobrze. Tylko żeby mieli dzwonki włączone.
0: No właśnie, bo to, teraz to już wszystko od was zależy. Słuchajcie, już za mniej niż 10 minut finał zabawy Casa de Palma.
1: A to oznacza jedno. 15 tysięcy złotych, kto wie? Może za chwilę powędruje do kogoś z was. Bądźcie czujni.
0: My jesteśmy gotowi, a wy?
1: Miejcie telefony pod ręką. Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilogramy na osobę, a polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie złoty 29. Kaufland.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
11: I po reklamie.

0: Dostawca De Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ostatnie poprawki ustawienia Palm i jesteśmy gotowi do rozdania nawet 15 tysięcy złotych w zabawie Kassa De Palma. To jest finał.
2: Jest, już mamy sygnał.
1: No to czekamy tylko na jakieś halo szybciutkie.
3: Halo?
2: Halo, dzień dobry, cześć, Karin Cińska z tej strony, Dawid Miązek, RMF Max.
3: Cześć.
2: Cześć, jak masz na imię?
3: Julia.
2: Julia, ty się już tak cieszysz po tym głosie, ty już chyba wiesz, w jakiej sprawie dzwonimy, co?
3: Wiem, no.
1: Właśnie w sprawie fotowoltaiki, jesteś na pewno zainteresowana dotacją, prawda?
3: No, na 100%.
2: Tak, dotacje, kto wie, może na jakiś urlop, przypominamy, że 15 tysięcy złotych w grze, a ty jesteś przed szansą zgarnięcia takich pieniędzy, ale może zanim zaczniemy, zanim przejdziemy do meritum, to trzeba zapytać, co ty robisz w życiu? Gdzie ty jesteś? Gdzie cię zastaliśmy?
3: No, aktualnie wróciłam z pracy do domu, a tak się składa, że jutro wyjeżdżam na urlop.
1: O, już zazdrościmy, a teraz jeszcze powiedz gdzie, żebyśmy bardziej zazdrościli.
3: A do nas nad Polskie Morze, do Kołobrzegu.
1: Super, no to trzymamy kciuki, że będzie lepsza niż tradycyjna pogoda nadmorska.
2: Kasa się na pewno przyda.
3: Już mam informację, że jest tam o wiele lepiej, także jest okej.
1: Słuchajcie, pięknie.
2: A jak może być lepiej jeszcze po tym poniedziałku? Zaraz się okaże.
1: Słuchaj, no to sytuacja przedstawia się tak. Mamy 26 palm. Na palmach wiszą kokosy. W kokosach są nagrody. Ty wybierasz palmę, my strząsamy kokosa i sprawdzamy, co jest w środku, co leci do ciebie. Mamy fanty wakacyjne, mamy kasę, mamy różne fajne rzeczy. Wszystko jasne?
3: Jasne.
1: No, no to wybieraj. Numer palmy. Od 1 do 26.
3: 14. 14.
1: 14. No dobra, to nie będziemy się tu trzymać w niepewności.
2: Trząchamy.
1: I czekaj, jest kokos na ziemi, dobra. No słuchaj, będzie
3: idealnie. No czekamy.
1: Będzie chyba idealnie w tematach urlopowych, bo to jest rzecz, która na urlopie na pewno, na wakacjach na pewno się przyda.
2: Moja droga, dzisiaj w kokosie, numer 14. Mamy dla ciebie... Instaxa!
1: Aparat Instax leci do ciebie.
3: O, jak fajnie!
1: Słuchaj, już ten urlop robi się jeszcze lepszy, tak jakby się i tak dobrze nie zapowiadał.
2: Tylko nie zapomnij go spakować ze sobą koniecznie.
3: Dziękuję bardzo, super!
1: Nagroda leci do ciebie. Miłych wakacji ci życzymy, bo to jest największa nagroda pewnie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pa, pa.
2: Odpoczywaj.
3: No, pa.
2: No ja mam nadzieję, że jeszcze fotkę nam z wakacji wyślę.
1: No, czekamy. Mamy jeszcze parę Instaxów do rozdania i innych fajnych wakacyjnych nagród, ale przede wszystkim mamy kasę do rozdania.
2: 15 tysięcy złotych nadal w grze. Kto wie, może właśnie czeka na ciebie. Szybciutko wysyłaj hasło max pod 7327 za 369.
1: Albo wbijaj na www.rmfmax.pl. Jutro kolejny finał przed nami.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Tytuł jak zaklęcie jakieś tajemne. Azizam, jest magia od Eda Sheerana w RMF Max.
1: Bieszczady, a także okolice Krosna, Jasła i Przemyśla. Niebo nad waszą głową może sugerować dzisiaj, że przestaniecie istnieć do wieczora, burze i grad w waszej okolicy.
0: I w ogóle mnóstwo ostrzeżeń jakichś w 10 województwach ma się coś dziać. Fajne, super to lato, naprawdę rewelacja, takie dnie za ciepłe.
1: Więcej o prognozie pogody już za chwilę w RMF Max. Zostańcie koniecznie.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
8: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: I po reklamie.
11: Na lody, na plażę z ekipą.
12: Leżąc.
11: Na chillowanko.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
13: RMF Max.
14: Lato na maksa.
15: Lato na maksa!
1: Jeśli macie ochotę na jakiś fajny spacer, no to tylko oczywiście w jakichś bluzach z kapturem. Długie rękawy nam się przydadzą na północy kraju, bo w Koszalinie 17, w Gdańsku tylko do 19 stopni. Burze w Olsztynie i 18 stopni na termometrach. Bydgoszcz, Poznań czy Łódź, no to tutaj maksymalnie 20, ale mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Za to burze. Burzowo dzisiaj na południu kraju, w Zakopanem 18, w Krakowie 21 stopni, ale momentami jest też szansa na słońce.
6: RMF Max.
14: RMF Max.
6: RMF Max.

0: Love Again od Dua Lipy, słuchacie RMF Max.
1: Już za chwilę 16, najnowszy flash w RMF Max, a w nim o sprawie Zbigniewa Ziobry, która nabiera tempa.
0: Znaczy tak nabiera, że od pani Halinki z pokoju 193B dokumenty trafią do pani Grażyny w 223.
1: Tak niosłuje 4 osoby, ale trochę szybciej niż zwykle.
0: Ale jeszcze między innymi o tym, że słuchajcie, nie tylko w Warszawie był salonik VIP dla, na Sorze, ale też w Poznaniu. Gdzie jeszcze? Wpisujcie miasta. Więcej we fleszy o 16, a teraz nowość od White.
2: To jest nowość RMF Max.
1: I to jaka? Jeżeli tęsknicie za klimatem z Kalifornii, to myślę, że to akurat przypadnie wam do gustu. Poznajcie to coś. To do ciebie śpię.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
10: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost.
13: Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Jak śmiganie na żaglach.
16: Jak wypad nad wodę.
17: Jak wakacje last minute.
18: Tak brzmi lato na maksa.
19: RMF Max. Lato na maksa.
20: Lato na maksa! Mama, fireball.
21: Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że jeśli mamy ochotę na spacer, na przykład na południu kraju, w Krakowie czy w Zakopanem, to warto wziąć ze sobą parasolkę, bo tutaj mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale też i burze. W Krakowie, w Zakopanem do 21 stopni, w Zielonej Górze, we Wrocławiu czy w Opolu do 22, no i na przykład w Szczecinie czy w Koszalinie, tutaj od 17 do 21 stopni, więcej słońca, ale też momentami mogą pojawić się przelotne opady. Popada i będzie burzowo też w Białymstoku.
22: No i wchodzimy w ten moment, kiedy poniedziałek jest już zdecydowanie przyjemniejszy.
23: Od razu jakoś tak lepiej do życia. Bounce i Magnetic, a także Kerry Imcińska.
22: Dawid Mianzek, zostajemy z wami jeszcze godzinkę.

0: Better Times w RMF Max. O lepszych czasach Robin Schulz i Barb Smith. Trzymamy się tego, że teraz są najlepsze.
1: A ja mam dla was takiego newsa, naprawdę godnego uwagi.
0: No dawaj.
1: Że uczniowie ze szkoły w Drwini postanowili, że skoro ich kolega porusza się na wózku, to nie ma mowy, żeby został na dole i wspólnie pomogli mu zdobyć górę kamienną.
0: Na takiej wycieczce byli, tak?
1: Tak.
0: I co, wnieśli go?
1: Tak, i nie dlatego, że ktoś im kazał, nie wiecie, dla tych wszystkich lajków, poklasku i tak dalej, tylko po prostu dlatego, że chcieli zrobić jakąś dobrą rzecz.
0: No super, ekipa, brawo dla nich.
1: No bo wiecie, szczyty zdobywa się nogami, ale tak człowiek... No, człowiekiem to się sercem jednak zostaje.
0: Ale to znieśli go później, nie?

0: o tej porze. Przy takich hitach na maksa to już idzie się tylko zasłuchać Moving to the Sun w RMF Max.
1: A my na chwilę przenosimy się do Italii Słonecznej, gdzie w rejonie malowniczego jeziora Garda obowiązuje zakaz spacerów. Nie można sobie pochodzić. A dlatego, że uciekł tam waran krokodylowy.
0: Co to jest?
1: To jest taki gad duży. Nawet 3 metry potrafią mieć te warany. I może to nie jest krokodyl, ale też potrafi boleśnie i niebezpiecznie użreć.
0: Dalej nie wiem, czy mówisz o człowieku, czy o zwierzęciu.
1: Widzicie tam we Włoszech jakieś gady, jakieś warany, jakieś krokodyle, a u nas nad Bałtykiem to można spotkać co najwyżej sympatyczną foczkę.
0: A teraz mówisz dalej o zwierzęciu czy o człowieku? Oskar Cymsino, co ty już teraz?

0: Tak? Szybciutko, póki nie patrzy, wychodzimy.
1: Dobra, uważaj, w kamerkę nie wchodź. Słuchajcie, zostawiamy was już, powoli się żegnamy, ale zostawiamy was w bardzo dobrym towarzystwie. Gdyby to było francuskie radio, to za chwilę do studia wchodziliby Philippe Kliber i Justin Boriska.
0: I zaczynałby się kanał nadawczy. Kanał nadawczym. Kari Incińska.
1: Dawid Miązek, dziękujemy wam bardzo i do jutra od 13:00.
0: Pa!
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio Tydzień w Aldi. Co tydzień.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: I po reklamie.
7: Na randkę.
8: Na dziko.

Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że jeśli mamy ochotę na spacer, na przykład na południu kraju, w Krakowie czy w Zakopanem, to warto wziąć ze sobą parasolkę, bo tutaj mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale też i burze. W Krakowie, w Zakopanem do 21 stopni, w Zielonej Górze, we Wrocławiu czy w Opolu do 22, no i na przykład w Szczecinie czy w Koszalinie, tutaj od 17 do 21 stopni, więcej słońca, ale też momentami mogą pojawić się przelotne opady. Popada i będzie burzowo też w Białymstoku.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: I po reklamie.

0: czasie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
4: Na zegarach 17, słuchacie RMF Max. Rafał Młynarski, czas na najnowszy flash. Są nowe informacje po sobotnim ataku w Berlinie. Burmistrz miasta potwierdził, że ofiarą była obywatelka Polski, która przebywała tam z córką. W zdarzeniu rannych zostało także 29 osób. Polska ambasada zapewnia rodzinie wsparcie konsularne. Zmieniamy temat. Dwóch współoskarżonych w sprawie Łukasza Żaka nie stawiło się do aresztu. Sąd zdecydował, że trzech mężczyzn ma tam trafić ze względu na wysokie wyroki za pomoc w uniknięciu odpowiedzialności po wypadku na trasie łazienkowej. Jeden z nich zgłosił się na policję i został osadzony.
3: To jest RMF Max.
4: W czwartek rusza zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy. Wolontariusze pojawią się we wszystkich dzielnicach stolicy. Inicjatorzy muszą zebrać około 132 tysięcy podpisów, by referendum mogło się odbyć. W popołudniowym fleszu Głuchołazy. Dwa lata po powodzi odzyskały one swoje najważniejsze połączenie drogowe. Czy mieszkańcy są szczęśliwi?
5: Nawet bardzo. Jak mi powiedzieli, zanim Głuchołazy wrócą do takiego normalnego życia, minie na pewno jeszcze sporo czasu. Zniszczenia i utrudnienia popowodziowe wciąż dają w kość, ale ten most jest takim symbolem odbudowy i nadzieją, że to, co najgorsze, jest już za mieszkańcami.
4: W Głuchołazach była Martyna Czerwińska. Jeszcze jedna informacja. Posłuchajcie, Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot euro. Europejski Bank Centralny pokazał projekty kolejnej serii, a polska noblistka znalazła się wśród propozycji. Chodzi o banknot o nominale 20 euro. Teraz Europejczycy mogą zagłosować w specjalnej ankiecie, a ostateczna decyzja zapadnie pod koniec tego roku. Teraz to wszystko. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę najnowsza prognoza pogody.
3: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
6: Po południu w całym kraju odrobina słońca, między innymi na północy, w Koszalinie czy w Gdańsku. Tutaj słonecznie, ale za to niestety, ale temperatury dosyć niskie, bo w Koszalinie do 17 stopni. Poznań i Wrocław tutaj 22 stopnie maksymalnie i słońce gdzieś tam nieśmiało wygląda zza chmur. Zakopane i Kraków tutaj z kolei mają pojawić się burze. W Łodzi mają pojawić się opady deszczu, więc tutaj koniecznie trzeba mieć ze sobą parasole. W Warszawie dzisiaj 21 stopni.
3: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
7: O 17 rozpędzamy się w kanale nadawczym, ale strefa 57 to się rozpędza jeszcze bardziej. To leci jak pociąg.
8: I już możemy wam oficjalnie powiedzieć, już oficjalnie możemy wam przekazać, że 12 września na strefie 57 pojawi się ona, jedyna w swoim rodzaju, czyli Kaśka Sochacka! I wy też tam musicie być koniecznie na tym festiwalu, więc słuchajcie RMF Max, bo być może będziemy mieć dla was bilety.
7: Tak jest, a dzisiaj jeszcze na wcześniejsze wydarzenia w strefie 57 bilety będziemy rozdawać, więc słuchajcie uważnie, Justyna Borycka
8: i Filip Kliber. To jest kanał nadawczy.

0: Czekaj, bo ona jeszcze powie. I to jest pełna kultura w RMF Max. Jest tak? 9 minut po godzinie 17. My zawsze dajemy ludziom powiedzieć się do końca, ale jednocześnie mówimy stop, stop, stop.
1: O czym teraz myślisz? Ellie Goulding już się wypowiedziała, teraz czas na was. Messenger RMF Max. Tutaj czekamy na wiadomości jak zwykle. O czym teraz myślicie? Dajcie znać, bo do zgarnięcia bilety do parku rozrywki.
0: Największego parku rozrywki w Polsce, więc warto o nie walczyć, warto się o nie starać. Nagraj nam, znaczy napisz nam. Takie głosówki, po co w ogóle?
1: Napisz nam. Nastukać można.
0: Można, wszystko. Napisz nam wiadomość na Messengera RMF Max. O czym teraz pomyślałeś, o czym teraz pomyślałaś? Słuchając oczywiście hitów na maksa.

0: Czy to nie brzmi jak lato?
1: No brzmi. Jak?
0: No jak? Gibbs i Koi Formali to ostatni dzień lata w RMF Max. Do tego na szczęście jeszcze daleko. Ale jak wiecie, akurat by wam gdzieś zawichurowało albo by padało trochę, to można się na moment zanurzyć w telefonie. A tam, słuchajcie, wpadła nam w oczy rolka.
1: O matko, tak.
0: Po której nie możemy się otrząsnąć. Nie. Trzeba uważać, co się ogląda w tym internecie. Zupa z wody po kaszance.
1: Przepraszam?
0: Pani kucharka najpierw ugotowała kaszankę, a potem mówi, że z wody po kaszance można jeszcze zrobić pomidorówkę.
1: No tak, tak,
0: rozumiecie,
1: można.
0: Że potem dolewasz koncentratu i masz z wody po kaszance pomidorową.
1: Na poniedziałek będzie. Ja taką pomidorową z wody po kaszance doprawiłbym jeszcze kalarepą na przykład, żeby łatwiej to było potem wylać do kibla. Niam, niam, niam.

0: Μου λείπει ο Φράγκ με τα κτάμε.
1: Σουότκι χουπάκι. Μάρτιν Γκάριξ, η Εσχυράν, βέρε με φμάξ.
2: Καναούνα ταύτζεν. RMF Max. I Borycka.
0: Ale jednocześnie wracamy do 23 lipca, bo w internetach czytamy, bo to był ostatni czwartek, jakby co?
1: Tak.
0: Właśnie wtedy odnotowano rekord na niebie. Ponad 150 tysięcy takich lotów komercyjnych właśnie tego jednego dnia się odbyło
1: tak, tylko. Kojarzycie te takie mapki w internecie z żółtymi samolocikami, to tam było tak piu, strasznie dużo.
0: Tak.
1: I to akurat wtedy, kiedy pomyśleliście sobie, zarezerwuję wakacje na koniec lipca, pewnie nikt na to nie wpadnie i będą wolne leżeć.

0: mama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
0: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Na luzie.
1: Bez granic.
0: We dwoje.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: Po południu w całym kraju odrobina słońca, między innymi na północy, w Koszalinie czy w Gdańsku. Tutaj słonecznie, ale za to niestety, ale temperatury dosyć niskie, bo w Koszalinie do 17 stopni. Poznań i Wrocław tutaj 22 stopnie maksymalnie i słońce gdzieś tam nieśmiało wygląda zza chmur. Zakopane i Kraków tutaj z kolei mają pojawić się burze. W Łodzi mają pojawić się opady deszczu, więc tutaj koniecznie trzeba mieć ze sobą parasole. W Warszawie dzisiaj 21 stopni.

0: Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: Stop! O czym teraz myślisz? To jest pytanie, które zadajemy słuchaczom RMF Max. Wy macie, no, myśli przeróżne, jak to mówi klasyk internetowy.
2: Czasem zastanawiam się, czy jakiś specjalista nie powinien się tym zająć zamiast my, ale dobrze, no. Przejdźmy do tego, co dzisiaj wybraliśmy, czyli Justyna. Justyna,
1: siema.
2: O czym myślisz? Cześć.
3: Hej, cześć, witam.
1: No to o czym pomyślałaś? No dobra, możesz mówić.
3: Czy mój pies Kajtek ma więcej frajdy, czy ja z rzucania piłki?
2: Właśnie zastanawialiśmy się, kim jest Kajtek, bo nie napisałaś, że to pies.
1: Aha.
2: W wiadomości.
1: A mogło być różnie. Mógł to być mąż na przykład, mógł to być syn albo chłopak. No wszyscy mogli to być, prawda?
3: Szarobury mój.
2: Szarobury.
1: I fajnie. No i kto w takim razie ma więcej frajdy? Pytałaś się Kajtka?
3: Patrząc na niego, myślę, że na równi.
1: Dlatego, że to Justyna nie merdasz ogonem. Ale Justyna, do ciebie właśnie i do Kajtka.
2: Gdybyś go miała, to byś zamerdała teraz.
1: Tak by było. I teraz możesz zamerdać ogonem, ponieważ wygrywasz 4 wejściówki do największego parku rozrywki, czyli do Energylandii, i jedziesz tam. Ty, Kajtek, i jeszcze możesz zabrać Yuki. Kogo tylko chcesz.
3: Okay,
1: czy to powiedziałeś Yuki?
3: Yuki.
2: To jest ta radość właśnie kajtkowa, super.
1: Już
2: widzę tego Kajtka na rollercoasterze. Bawcie się dobrze, Justyna, i miłej podróży.
3: Dzięki wielkie.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: mama.
1: Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawę, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
0: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
0: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie...

0: na mediaexpert.pl. Wiemy, co jest ekstra.
1: Co tego się słucha?
2: Co jest hitem?
3: To ma potencjał.
0: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: I po reklamie.

0: Synoptycy nie mają na wieczór dobrych wieści dla fanów pogodnego nieba. Na planie jest przewaga chmur i przelotne opady deszczu niemal wszędzie. Jutro też bez rewelacji, bo najniższe temperatury złapiecie nad morzem w Gdyni i Sopocie. Maksymalnie 19 stopni Celsjusza. Centrum i zachód kraju to już 21-22 stopnie. Na szczęście prawdziwe lato poczują mieszkańcy Rzeszowa, gdzie słupki rtęci zatrzymają się na 24 kreskach. Ciśnienie spada i utrzyma się na niskim poziomie.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
2: Hity na maksa. No, dzisiaj ta pogoda to jest niezła, naprawdę. Ja nie wiem, czy ma padać, czy ma być ciepło, czy ma być zimno.
3: Trzeba by tak wziąć taką torbę, przynajmniej na weekend albo walizkę, żeby zabrać ciuchy, które można by dzisiaj ubrać, nie?
2: Więc jak wychodzicie do pracy, pamiętajcie o walizce. Spakujcie się w podręczny. Filip Kliber.
3: Justyna Borycka i od razu wszyscy pomyślą, że na wakacje jedziecie. Fajnie, nie?

0: ale Hicior to Silver na 7 minut po godzinie 18.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Tak sobie pomyśleliśmy, że dzisiaj przy tym poniedziałku fajnie byłoby go sobie trochę osłodzić jakimiś miłymi wspomnieniami na przykład. I skoro są wakacje, to się przenieśmy może trochę w czasie, niekoniecznie na urlop albo do pracy, ale do lata 2002.
0: I teraz jest pytanie do was. Co robicie? Jest lato 2002 roku. Co robicie? Z czym wam się kojarzy? Nagraj nam głosówkę i wyślij na Messengera RMF Max, a potem niech się dzieje magia po prostu,
2: tak,
0: kochani.
2: Być może nawet uda nam się zgadnąć, ile mieliście wtedy lat.
0: O, no, to będzie fajna zabawa. Więc koniecznie teraz wejdź na Messenger RMF Max, nagraj nam głosówkę. Co byś robił, jakby było lato 2002?

0: Axwell Ibon, to rok 2026. A my, kochani, mamy lato 2002.
1: Za złotówkę kupiłbym sobie gumę kulkę, Licolaba i małą paczkę Cheetosów.
2: W 2002 roku jestem ostatni raz na koloniach i zbieram jagody w lesie.
3: Latem 2002 miałbym jeszcze miesiąc wakacji. A tak to jutro rano piąta, budzik i trzeba jechać kosić trawę.
4: Takie życie, słuchajcie, no. Ale no, my cały czas lecimy w to lato 2002. Dajcie znać, jak by wyglądało u was. Co byście robili, gdyby teraz było lato 2002? Messenger RMF Max. Tutaj czekamy na głosówki.

0: skrętka.
1: Jak długi dzień pełen słońca.
0: Jak wypad na festiwal.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Kiedy zajdzie słońce, to spadnie deszcz. No i tak właśnie jest. Tak to bywa. Foka i Liwka w RMF Max w projekcie Enklawa. Tak gramy właśnie o tej porze.
1: Jest 18.30.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
3: Ale czy się zastanawialibyście, albo czy się zastanawialiście, jak by to było, gdyby teraz było lato 2002? Bo na przykład nasi słuchacze nagrywają nam głosówki.
4: Miałabym 3 miesiące, leżałabym beztrosko w łóżeczku.
0: No to też można.
3: Baba Gogu.
5: Gdyby było lato 2002, biegałabym po podwórku, wspinając się po drzewach u babci, a rodzice pewnie oglądaliby Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, jak dobrze pamiętam.
3: No tak, dobrze pamiętasz.
0: To była Korea.
3: I to była przy okazji piłka dla dorosłych. Tego dzieci nie mogły oglądać,
0: Boże,
3: nie?
0: Bo w ogóle.
3: No, w ogóle.
6: Byłabym na wakacjach we Włoszech, Rimini, jadłabym pizzę w kawałkach i poznawałabym młodych Włoszków.
0: Młodych Włoszków, proszę, ale widzę, że na bogato tak w 2002 wakacji w Rimini.
3: No,
0: proszę,
3: to
0: proszę,
3: powodzi jakoś, się. Trzeba było mieć firmę, nie?
0: Messenger RMF Max. Dajcie znać, jak byście spędzali teraz lato 2002. W sensie, co byście robili, gdyby teraz było lato 2002? Głosówki na Messengerze.

0: To jest takie, wiecie, numery z gardła to są. 18.
1: Filip Kliber na ficie.
0: Witajcie. To jest RMF Max, to jest kanał nadawczy. Tu się dzieje absolutnie wszystko, ale też są informacje.
1: Tak jest. DJ Goja za nami, a wysokie temperatury wracają. Od środy ponad 30 stopni na południu i w centrum kraju, więc szykujemy się na upały.
0: No masz. Dopiero co się zacząłem przyzwyczaić do tego, no, że jest zimno, nie? A tutaj znowu trzeba będzie wyciągać krótki rękawek.
1: Szczegóły za chwilę w prognozie.
2: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
12: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Synoptycy nie mają na wieczór dobrych wieści dla fanów pogodnego nieba. Na planie jest przewaga chmur i przelotne opady deszczu niemal wszędzie. Jutro też bez rewelacji, bo najniższe temperatury złapiecie nad morzem w Gdyni i Sopocie. Maksymalnie 19 stopni Celsjusza. Centrum i zachód kraju to już 21-22 stopnie. Na szczęście prawdziwe lato poczują mieszkańcy Rzeszowa, gdzie słupki rtęci zatrzymają się na 24 kreskach. Ciśnienie spada i utrzyma się na niskim poziomie.

0: to Katy Perry w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
0: Może wam się skojarzył ten numer na przykład z filmem The Interview z Jamesem Franco, tak tylko rzucę, dla ciekawych warto sobie sprawdzić, super propozycja na poniedziałkowy wieczór.
2: Macia akurat, dokładnie,
0: Tymczasem, kochani, z ważnych spraw trzeba się koniecznie zalogować do M-Obywatela.
2: O, no.
0: Przed 5 dniem sierpnia, bo tutaj piszą w internecie, że trzeba sobie aplikację odświeżyć i po prostu po to, żeby zachować ważność dokumentów, przedłużyć ich ważność, bo jak przegapimy termin 5 sierpnia, no to potem ponowne dodanie wszystkich dokumentów do aplikacji może się wiązać z różnymi formalnościami, no i no wiecie, no problemy po prostu.
2: W takim razie najgorzej, no bo trzeba do tych wszystkich swoich dorosłych obowiązków, czyli do sprawdzenia Face'a, Instagrama i TikToka jeszcze dodać sprawdzenie M-Obywatela, no najgorzej, nie?
0: No i myk, znowu 3 godziny przed ekranem dziennie.

0: Reklama.
1: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekao.bp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój Bank Polski.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerschua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert wyprzedaż.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.

0: swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Poniedziałkowy wieczór i noc upłyną w sporej części kraju pod przewagą chmur i przelotnych opadów deszczu. We wtorek termometry w Sopocie i Gdyni wskażą 19 stopni, co oznacza najniższe temperatury na mapie pogody. W środkowym pasie kraju, czyli w Łodzi oraz Poznaniu, spodziewajcie się około 12-1 kresek. Najcieplejszym miejscem będzie Rzeszów, gdzie słupki rtęci mogą poszybować nawet do 24 stopni. Wiatr da o sobie znać mocniejszym podmuchem z zachodu, a ciśnienie w całej Polsce utrzyma się na niskim poziomie.
0: Gdyby to było lato 2002, pewnie już byśmy się kładli do łóżeczka, bo 19, więc wieczorynka i dobranoc, ale nie w kanale nadawczym.
5: Bonjour, Filip Kliber.
0: Jestem na Borycka, cześć.
3: Max.
5: I mamy też przy okazji najlepsze hity, tak żeby wam to lato 2002 się przypomniało, ale też żeby te nowe hity wleciały. Bibi Rexa teraz.

0: wspomnienie z Mundialu 2026. To Shakira, Burna Boy i Daj Daj. Doskonały na poniedziałkowy wieczór.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: A my jesteśmy tak mili o tej porze, że już wam planujemy wieczór sobotni.
0: Dokładnie.
2: 1 sierpnia. A Wika z bałaganem Sentino, między innymi w strefie 57, to w najbliższy weekend. No i co, bilety mamy dla was.
0: No
2: a
0: i
2: jak?
0: Teraz komu bilety rozdamy? Rozdamy najpierw osobie, która najpierw nam odpowie bardzo kreatywnie, bardzo zabawnie na pytanie, gdzie ma bałagan?
2: I dlaczego? Gdzie zawsze masz bałagan? No przyznaj się. Messenger RMF Max, tutaj czekamy na wiadomości, no a potem będzie szansa, żeby zgarnąć tych wejściówek więcej w naszej zabawie, ale to szczegóły wam opowiemy, jak się zgłosicie.
0: Gdzie masz bałagan i dlaczego?
1: RMF Max.
2: Messenger RMF Max.

0: znowu powiesz,
1: kochasz, to Sobel w RMF Max. Rzecz, której nie kochamy akurat, a przynajmniej trochę z lekkim niepokojem patrzymy na te doniesienia. Słuchajcie, nowa rzecz się pojawiła w Bałtyku.
2: Nie są to sinice.
1: Nie? To jest tak zwany morski kanibal. Świeci w ciemności i zjada własne młode. Żebropław.
2: Żebropław?
1: Zwany morskim kanibalem rozprzestrzenia się coraz agresywniej w Morzu Bałtyckim.
2: Ale to on zagrał w potopie?
1: Max. Tylko jeśli miał na imię Michał.

0: Oh, ile emocji. Komodo oczywiście, 19:27.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
0: I tak się składa, kochani, że Strefa 57 wraca już za tydzień. Będzie cała masa fajnych, rapowych artystów i będzie m.in. tam też Kas Bałagane. I w związku z tym my pytamy, gdzie macie bałagan. Więc Mateusz, gdzie ty masz bałagan?
2: W szufladzie z przyprawami. Bardziej to moja żona, ale to często ja tam uczestniczę, także.
3: A jak uczestniczysz?
2: No na przykład znajdę jakiś fajny przepis. Ostatnio była rolatka z kurczaka. No i szukamy przepisu. Pojawia się, trzeba kupić szczyptę pieczu, szczyptę sosku. No i ja to wszystko kupuję, dokładam, a później się okazuje, że wszystkiego jest dużo za dużo.
3: No tak, znamy to i też zamiast przysypać to do jakiegoś słoiczka, to tak leży taka góra tych papierowych opakowań. To
0: tak
3: wszystko
0: jest,
3: wiemy.
0: Dokładnie.
3: Ale o tym bałaganie będziesz mógł zapomnieć, słuchaj, bo jedną wejściówkę do Strefy 57 od nas dostajesz teraz na sobotę.
0: Brawo!
3: Ale to nie koniec, Mateusz. Bo teraz zabawa wygląda tak, że możesz albo tę wejściówkę zabrać i jakby bawić się dobrze po prostu sam, albo wiesz, no kupić drugi bilet, ale możesz też ten drugi bilet wygrać w naszej zabawie 5 sekund, tylko że ryzyko jest takie, że jak w zabawie przegrasz, no to ten swój bilet, który teraz masz, też stracisz. Bierzesz to ryzyko?
2: Biorę to ryzyko na klatę.
0: Tak jest,
3: dobra,
0: tak
3: jest.
0: Potrzebujemy zawodników.
3: Idź na całość. Bardzo dobrze, Mateusz. No to słuchaj, zabawa to jest 5 sekund. Będziesz miał 5 sekund, żeby wymienić po 3 rzeczy z podanej przeze mnie kategorii. Jesteś gotowy?
2: Myślę, że tak.
3: Dobra, no to jedziemy. Mateusz, wymień 3 rzeczy, które zabierasz na plażę.
2: Ręcznik, klapki, krem na przeciwsłoneczny.
0: O,
3: no
0: ty, dobra.
3: Szybciutko, elegancko, dobra, ale nie masz tak łatwo. Pytanie
0: nie.
3: numer 2. Wymień 3 miejsca, w których śpisz.
2: W samochodzie, w domu, czasami w garażu.
0: Naprawdę, on naprawdę
3: rozumiem,
0: to robi, no.
3: Jakaś kozetka tam jest przygotowana, tak?
2: Tak, wersalka.
3: Słuchaj, Mateusz, mieliśmy jeszcze trzecie pytanie, ale w sumie i tak byś wygrał, bo wtedy by było 2-1, jakbyś nie odpowiedział. Także słuchaj, 2 bilety do Strefy 57 lecą do ciebie.
2: Super, dzięki.
3: Zabierz żonę.
0: Ale mnie bardziej zastanawia, co robi kozetka w samochodzie? Skąd w ogóle on już tam wyczarował?
3: W garażu może.
0: Chyba, że w garażu.
3: No, tam na
0: Dawid Podsiadło, który na Strefie 57 nie będzie, ale za to będzie Mati. Jego będziecie mogli spotkać. A już teraz na błysk.

0: Aloki Jennifer Lopez w RMF Max, chociaż ciężko ją rozpoznać akurat w tym numerze, mam wrażenie, nie?
1: Trochę tak, ale jak sama mówi, everything's fine, czyli wszystko u niej w porządku i u was też na pewno wszystko w porządku.
0: Jakby co, jakbyście mieli chwilę wolną, to można zajrzeć na rmfmax.pl, bo tam jest quiz o Jennifer Lopez.
1: Tak, jest.
0: Można się sprawdzić.
1: My sprawdziliśmy. Przegraliśmy. 19.39.
0: Zero zaskoczenia.
1: Za chwilę prognoza pogody.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: Lato
1: na Maxa!
2: Poniedziałkowy wieczór i noc upłyną w sporej części kraju pod przewagą chmur i przelotnych opadów deszczu. We wtorek termometry w Sopocie i Gdyni wskażą 19 stopni, co oznacza najniższe temperatury na mapie pogody. W środkowym pasie kraju, czyli w Łodzi oraz Poznaniu, spodziewajcie się około 12-1 kresek. Najcieplejszym miejscem będzie Rzeszów, gdzie słupki rtęci mogą poszybować nawet do 24 stopni. Wiatr da o sobie znać mocniejszym podmuchem z zachodu, a ciśnienie w całej Polsce utrzyma się na niskim poziomie.

energii mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtryną woda. Bo wczoraj był leki melanż, w lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: młody, zdolny, nowy, sombr. I kończymy jednocześnie ten poniedziałek, bo tak jak sombr jest sombr, tak, to jest, to był poniedziałek. Więc dziękujemy za ten poniedział.
1: Tak jest, w kanale nadawczym. Jutro wracamy oczywiście po godzinie 17, a wy zostańcie z RMF Max, bo tutaj się jeszcze dużo będzie działo. Za chwilę sprawdzimy, co na mieście w Tour de Clubie, a potem najlepsza dziesiątka listy Hot Bands.
0: Więc kanał nadawczy mówi adios, Filip Kliber.
1: Justyna Borycka, do jutra, cześć.
2: Wysłuchajcie RMF Max, a to Tour de Club, czyli o tym, co warto zrobić w ten weekend. Pełna emocji mieszanka na kinowych ekranach jest. Wiecie o tym, że w tym tygodniu repertuar aż kipi od hitów, których nie możecie przegapić. Co czeka na widzów i dlaczego warto wybrać się do kina w połowie wakacji? Już wam mówię. Wśród nowości, które pojawiły się w zeszłym tygodniu, znajdziemy m.in. Wyschniętych. Nietuzinkową animację, która zabiera nas w świat odważnych mrówek walczących o przetrwanie podczas potężnej suszy. Film nie tylko angażuje najmłodszych, ale też zaskakuje przesłaniem ekologicznym i świetnie wpisuje się w aktualny trend dbania o naszą planetę. Dla tych, którzy wolą mocniejsze wrażenia, polecamy Jej piekło. Świeży thriller, który miesza tajemnice, mrok i emocje. To wszystko właśnie wymieszane z charakterystycznym niepokojem sprawia, że na długo zapamiętasz to kinowe doświadczenie. I nie będziesz chciał wyjść z sali kinowej. Pewnie też.
3: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano.
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Wyjątkowo szczególnie chciałbym pozdrowić na starcie naszego spotkania dzisiaj naszych słuchaczy nad morzem, nad Bałtykiem. Ja wiem, że u was było dzisiaj wyjątkowo najgorzej. Znowu zresztą, ale będzie lepiej. Przemek Grabowski w RMF Max. Sprawdzamy, co się dzieje na liście Hot Bands. Na wakacjach idą słoneczne, ciepłe dni. Lato jeszcze się nie kończy, a u nas ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money na 10.
0: RMF Max. 10. Numer 10.

0: pewno pamiętacie taki numer Show Me Love, Show Me Love, Show Me Love. To ten Wiz z mikrofonem, czyli Wiz The MC. Kolejna taka afrohausowa nowość na złotą godzinę, na zachody słońca w trakcie lata. Falling Stars czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl. A na 9 numer z zaproszeniem na party. Jakie party? No nasze, Max Party od 21. Bracia z Brazylii, Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
1: Sponsorem programu Hop Bench jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl. 9.

No sorry, papi, taki bardzo plażowy numer Topic i Becky G. To ósemka. Jeśli chodzi o plażę, no to jeszcze raz relacja z Nadbałtyku. Dzisiaj chyba rzeczywiście tego lata nad morzem było najgorzej. Znowu było najgorzej. W wielu miejscach było 13-14 stopni z początkiem dnia i okazuje się, że woda w Bałtyku ostatnio to często cieplejsza niż temperatura powietrza, ale będzie lepiej. Będzie cieplej, idzie słońce, idą wysokie temperatury, no i na te jeszcze upały w tym tygodniu, tak, to w końcu przyjdzie. Nasza kolejna klubowa nowość w RMF Max, Fisher w numerze What a Life.

0: numer o niby lepszych czasach, ale to, że było kiedyś, czy dopiero będzie? Bad Times, Robin Schulz. Teraz też są czasy i Robin Schulz ma swój czas, ma dzisiaj siódemkę w zestawieniu listy Hop Benz. Zostańcie z RMF Max, za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje męskie granie, no i będzie też kolejna klubowa premiera tego tygodnia na liście Hop Benz. Nowość od Meduzy to przed wami. RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
6: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
7: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
5: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
9: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
16: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: Na słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem. Bez granic.
0: Na lody.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa!
4: Six. Numer

Klubowe nowości w środku lata rządzą także na wakacjach, no i będą rządzić na liście Hot Bands, bo w poczekalni jest nowość od Meduzy. Polecam wam ich Weekend i czekam na wasze głosy na rmfmax.pl. Myślę, że szybko wejdą nam do zestawienia. Otwieramy pierwszą piątkę, a tutaj Alan Walker, który też szybko wkracza tak wysoko. Jest opcja na jedynkę i to jeszcze w tym tygodniu. Numer bardzo festiwalowy. Alan Walker śpiewa Ava Max. Zróbcie głośniej, tak to leci. Już piątka.

0: Ocean House to nasza nowość, którą trzeba mieć ze sobą na wakacjach od projektu Jubel. Chłopaki ze Szwecji czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka. Jak myślicie, kto tam będzie w ten ostatni poniedziałek lipca? Czeka jeszcze Marlon Hofstadt w poczekalni, a my otwieramy pierwszą trójkę szybko i wysoko. White Palar, Vivi Simon i Mercury. To coś.
1: 3, numer 3.
2: Piszę do ciebie, śpisz,

ktoś miał wieczorny spadek energii, to teraz jest odwrotnie. Teraz jest wzrost energii. Marlon Hofstadt, jego I like very much. A jak tam u was? Kto wskoczy, kto zagłosuje dzisiaj? Marlon Hofstadt, dziękuję. rmfmax.pl. Ja też dziękuję za waszą aktywność. Dzisiaj na trzecim White i ekipa. To coś. Na drugim pięknie nam zaśpiewała Ariana Grande. Jej hate, that I made you love me. A miejsce pierwsze zajmuje dzisiaj człowiek impreza. Najbardziej rozpędzony chyba kawałek w zestawieniu listy Hot Bands. Lumix i jego Self Aware wraca na szczyt listy Hot Bands. One.

0: Jest moc, Lumix wraca na miejsce pierwsze listy Hot Dance w numerze Self Aware. U nas też będzie energetycznie, będzie moc, bo za kilka minut zaczynamy nasze Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: Wysłuchajcie RMF Max i to jest Tour de Club, a ja wam powiem o tym, na co warto zwrócić uwagę w tym tygodniu, jeśli chodzi o różne wydarzenia i atrakcje. Piotr Ambroży, dzień dobry i zapraszam. Ja proponuję, żebyście w tym tygodniu zajrzeli do kina, szczególnie z całą rodziną, ponieważ nie brakuje takich propozycji. Ekipa Zwierzaków to animacja pełna humoru, ciepła i pozytywnego przesłania dla najmłodszych widzów. Jednak jak wolicie bardziej dojrzałe kino, no to wciąż są dwie kinowe petardy. Odyseja Christophera Nolana to widowisko na najwyższym możliwym poziomie. Efekty specjalne, monumentalna fabuła buduje klimat, który przyciąga tłumy przez kolejne tygodnie, a film bije też rekordy, jeśli chodzi o finansowe zyski. Na koniec jeszcze zróbcie sobie przypomnienie w kalendarzu, bo Fire

0: Festival wraca w tym roku i będzie od 28 do 30 sierpnia. Alan Walker, BDOS, DJ Snake, Bledka, Kizo, oni wystąpią właśnie na Stadionie Śląskim.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Lekki atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Studiujesz albo kończysz naukę?
10: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
9: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
10: To Eurotipy.
9: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
10: Zaliczyć kursy, praktyki?
9: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
10: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl.
9: Albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
10: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
9: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
11: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
12: I o czym teraz myślisz?
13: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
14: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.

Trochę Gangsta's Paradise od Coolio, no i dużo Rudimental i oczywiście Ella Henderson na mikrofonie. Elebaj, tak zamyka się nasz pierwszy set. Witajcie przy poniedziałku. Nieważne jaka pogoda u was, potwierdzono, idzie lepsze, będzie więcej słońca i będzie cieplej. U nas jak zawsze gorąco wieczorowo. Są z wami dzisiaj Przemek Grybowski i DJ Raf Mix. Tylko imprezowe nuty, no i teraz król imprez, mistrz remixów i coverów, Sound of Legend ma na warsztacie disco klasyk. Tak to leci nasza kolejna nowość. I'm so excited.

0: Więcej Fuka i Liwka i Enklawa na naszej wakacyjnej imprezie. To jest Max Party i za chwilę numer, który jest już na niejednym party dookoła świata. David Guetta i Alok też będą się ścigać o tytuł hitu tych wakacji i są na dobrej drodze, żeby taki tytuł sobie odebrać 1 września. W naszym kolejnym secie już za chwilę David Guetta i Alok razem w numerze Run, Run River.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
4: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
3: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
4: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
3: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
4: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
3: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
4: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
5: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
6: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
7: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
5: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: I po reklamie.

Co noc to Oskar Cyms koncertuje bardzo aktywnie w trakcie tego lata. To jeszcze nie noc, ale już nasz wspólny imprezowy wieczór. Max Party i za chwilę w kolejnym secie mistrzowie parkietów i festiwali. Purple Disco Machine i Kungs. Pierwszy miał ostatnio problemy ze słuchem. Za głośno sobie tam odkręcał, tak więc uważajcie na swoje uszy, w szczególności na imprezach. A kolejny set otwieramy klasykiem. Przerobił to Keanu Silva. Dzisiaj zagramy wam też właśnie ten klasyk King of My Castle w wersji podkręconej przez Don

Die Die. Fajnie to leci, w szczególności w takim remiksie. Shakira i Burna Boy w naszym Max Party. Teraz wiadomości plażowe, co się okazuje, trochę wakacyjnej statystyki. Najwięcej kremu z filtrem ludzie używają dopiero trzeciego dnia urlopu, bo wcześniej wiele osób zapomina z wrażenia o regularnym smarowaniu skóry. Jak to się może skończyć? No, wiadomo, nie próbujcie tego, bo to może boleć. Wakacje są od opalania, a nie od przypalania. Przypomina RMF Max, w szczególności, że w tym tygodniu znów zrobi się bardzo ciepło, upalnie i słonecznie. No to wyczekując tych dni, Kid Laroi i Kelani, nasza kolejna nowość w RMF Max. Girls.

0: Ed Sheeran i Martin Garrix też mają wakacyjny hit tutaj w numerze Repeat It, a Raf Mix, który tu miesza, też pochwalił się swoim kulinarnym hitem. Słuchajcie, zrobił sobie pierogi z jagodami, bo przecież mamy środek sezonu na jagody. No to macie już pomysł na jutro. Pozdrawiamy wszystkich w kuchni i tańczymy dalej w naszym kolejnym secie za chwilę. Ale Farben, jego Body Talk.
1: Wysłuchajcie RMF Max, a to Tour de Club, czyli o tym, co warto zrobić w ten weekend. Pełna emocji mieszanka na kinowych ekranach jest. Wiecie o tym, że w tym tygodniu repertuar aż kipi od hitów, których nie możecie przegapić. Co czeka na widzów i dlaczego warto wybrać się do kina w połowie wakacji? Już wam mówię. Wśród nowości, które pojawiły się w zeszłym tygodniu, znajdziemy m.in. Wyschniętych. Nietuzinkową animację, która zabiera nas w świat odważnych mrówek walczących o przetrwanie podczas potężnej suszy. Film nie tylko angażuje najmłodszych, ale też zaskakuje przesłaniem ekologicznym i świetnie wpisuje się w aktualny trend dbania o naszą planetę. Dla tych, którzy wolą mocniejsze wrażenia, polecamy Jej piekło. Świeży thriller, który miesza tajemnice

0: serce, mrok i emocje. To wszystko właśnie wymieszane z charakterystycznym niepokojem sprawia, że na długo zapamiętasz to kinowe doświadczenie. I nie będziesz chciał wyjść z sali kinowej. Pewnie też.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
8: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
9: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
7: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
16: I po reklamie.

No i teraz taka muzyczna zagadka. Kto pamięta, kto był pierwszy właśnie w tym numerze? Tutaj super dziewczyna Anna Naklap, która zaśpiewała kiedyś Supergirl. Zremiksował to także DJ Antonio, ale pierwsi byli, przyjaciele z jakiego zespołu, jak oni się nazywali, z Niemiec. Rimon, kto wiedział, brawo dla was. Piątka, szóstka, nawet dziesiątka z muzyki. Witajcie po 22 przy poniedziałku w Max Party. Przemek Grabowski i Rafmix z wami. Kolejny set otwieramy nowością. Wraca Kaigo, od razu słychać plażowe bity i klimaty. Take Me Back.

później wszystkim, tak to delikatnie tłumacząc. Later, later, pamiętacie tego gościa? Miał jeden hicior, ale naprawdę spory, jeśli chodzi o imprezy, to ten książę, Prince Karma. To jest nasze wakacyjne Max Party, no i czas na klasyki. Za chwilę Calvin Harris, jego same. Wróci też, wyobraźcie sobie, ATB i jego wersja You're Not Alone, ale kolejny set otwieramy dobrym polskim kawałkiem Gibbs i Kukon w RMF Max.

jeden z największych imprezowych hitów tego lata od Holendrów za nowe Talk to You w naszym wakacyjnym Max Party. Teraz wiadomość na randkę, kto się wybiera niedługo. Chłopaki, no to trzeba zadbać o jakieś dobre szamanko. Okazuje się po badaniach mózgu, że dziewczyny często są bardziej podatne na flirt i romans zaraz po tym, jak się dobrze najedzą. No to chyba nie dziwi. My też. No to już wiecie, że musicie zadbać o jakąś fajną kolację. Trzymamy kciuki, żeby się udało. Teraz Bledka do kolacji, jej dwa dni w RMF Max.

produkcji. Na miejsce pierwsze listy Hobbence, taka petarda, Self Away. No i mamy dla was kolejną, bo tego lata wraca także Axwell solowo. Axwell w RMF Max, Whatever Turns You On. Axwell wraca do swoich muzycznych korzeni. Zróbcie głośniej za chwilę Lilywood and the Prick. Wróci też Shimza i Arko w numerze Fire, Fire.

ogień, ogień to dla tych, którzy patrzą teraz w ogień. Dla wszystkich, którzy słuchają RMF Max, może na biwaku, może właśnie przy późnym wieczornym ognisku. Shimza i Arko przed chwilą. Jak już wam wygaśnie, to polecamy dorzucić tam jeszcze ziemniaczki w ten żar. Takie ziemniaki, słuchajcie, do tego z masełkiem. No coś pięknego. Wspomnienia wakacji. Robimy też i tworzymy nowe wspomnienia i tańczymy dalej w naszym kolejnym secie. Nowa Ina, nowość od Martina Garrixa. No i męskie granie, lecimy.

Madonna wydała całkowicie nowy krążek, czyli Confessions, część druga, a tam dużo elektronicznych, klubowych klimatów i goście, wśród nich także Martin Garrix, tutaj dla Madony w nowości Biza. Tak zamyka się nasz kolejny set. Przy poniedziałku na wakacjach są z wami Przemek Grabowski i DJ Raf Mix. Nasze wieczorne spotkania to także klubowe klasyki. Za chwilę Justa Jagstyle, ich remix Turn the Lights Off, ale teraz, no jeden z największych, jeśli chodzi o klubowe produkcje sprzed lat, komu włączył się wspomnienia. I.I.O. i niezapomniane Rapture.

Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine. No nie wiem, czy chcielibyśmy w trakcie tego lata do tego Saint-Tropez, bo tam bardzo gorąco, upalnie, w tym tygodniu jeszcze cieplej, do tego fala pożarów na południu Europy. To może jednak nad tym naszym Bałtykiem nie jest tak źle, może te 14-15 stopni w dzień to jest tak idealnie. No woda przynajmniej wydaje się rzeczywiście cieplejsza. Dla tych, co nad Bałtykiem, dla wszystkich, którzy czekają na ocieplenie, już idzie Dawid Podsiadło w naszym kolejnym secie w RMF Max na błysk.

Kioto, Kuban, Zalia i Faust w naszym Max Party. Teraz wiadomości plażowe. Słuchajcie, zapach kremu do opalania potwierdzono potrafi przywołać wspomnienia sprzed wielu lat. To efekt silnego połączenia węchu z pamięcią. No, jeden zapaszek i jesteś z powrotem na plaży. My z Rafmiksem też tak mamy. Jak tylko poczujemy, to czujemy się jak na urlopie, jak na plaży. No teraz też wspomnienia, ale w nowej wersji. Odświeżony disco klasyk, nowy wykonawca Aich otwiera nasz kolejny set w RMF Max, nowa wersja Ring My Bell. You can

Magnetic, to Bauza, ten numer z OG w trakcie tego lata, a teraz kolejne nowości w Max Party na urodziny. Kto świętuje kolejne urodziny Jennifer Lopez? Jak myślicie, Jennifer Lopez ile ma lat? No Jennifer Lopez kończy 57. Ile wiecie o jej życiu i karierze? Zapraszamy na rmfmax.pl, bo mamy dla fanów nowy quiz o życiu Jennifer Lopez. 57 lat i taka forma, chyba nie widać, na pewno nie słychać. Jennifer Lopez tutaj dla Aloka, nasza kolejna nowość tych wakacji. Everything is fine. No i wszystkiego najlepszego, Jennifer. 100, a nawet 105.

Podkręcił to Scotty, Hurzel i Ultra na te Moving to the Sun. Takie bity mamy dla was codziennie wieczorem, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie. No to my tutaj imprezujemy z wami na wakacjach. Max Party, także jutro. Od 21 dziękujemy za dzisiaj. Przemek Grabowski plus DJ Rafmix. Jutro będzie już trochę cieplej, jakby co. Trzymajcie się, cześć.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.